0: Wymiana ognia w cieśninie Ormus. Posłuchajcie, jak prezydent Donald Trump skomentował te działania. Pseudoafera. Daniel Obajtek komentuje ruch prokuratora w sprawie uchylenia mu immunitetu. Historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. Kraków wraca do tradycji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły porty Keszm i Bandar Abbas. Oba były używane do eksportu ropy naftowej. Znajdują się nad cieśniną Ormus. Według irańskich mediów USA zaatakowały też irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Obecną wymianę ognia Donald Trump nazwał w rozmowie z ABC News miłosnym stuknięciem. Stwierdził również, że zawieszenie broni trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O co chodzi w tej sprawie, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
1: Gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
2: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna.
0: A to już trzeci wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne. Wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
3: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację oraz m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie. Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS-u inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu. Próbki w laboratorium Sanepid czeka na wyniki. To w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta, czekają dezynfekcja. Do gorzowskiego szpitala trafiło dwoje dzieci. Badane są pozostałe, także ich rodziny, personel placówki i kuchnia.
4: Być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może żywność dostarczona, no może jajka. Nie wiemy. Wszystko zależy od tego, co nam w tych badaniach wyjdzie.
0: Mówiła Beata Dunal z gorzowskiego Sanepidu. Przedszkole jest zamknięte do odwołania.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Do krakowskiego Barbakanu wraca historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. To inicjatywa Muzeum Krakowa Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej, która ma przypomnieć dawną tradycję.
6: Trzeba z powrotem przywrócić ten obrzęd, jakim jest otwieranie bram miasta Krakowa. My mamy zachowaną tą główną bramę kleparską przy Barbakanie, która jest odrestaurowana i którą możemy otwierać, po to, żeby po raz kolejny w świat poszedł sygnał, który wszyscy znają, ale może zapomnieliśmy, że herb miasta Krakowa pokazuje otwartą bramę. Kraków to jest miasto otwartych bram, otwartych dla gości.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Pokazowa ceremonia 9 maja będzie połączona z obchodami Święta Straży Pożarnej. Dzień później wydarzenie na stałe wpisze się w program funkcjonowania Barbakanu. Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem stanie się uroczyste otwarcie bramy kleparskiej przy dźwiękach historycznej fanfary.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A przy dźwiękach przebojów z notą nostalgii otwieramy nasze bramy. Dzień dobry.
8: I szeroko oczy, no i czasem buzie ze zdziwienia. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: Ze zdziwienia, że to już piątek. Za chwilę kartka z kalendarza.

0: Bum, bum, bum, bum. 12 minut po godzinie 6 i robimy szum.
1: To bum to oczywiście konfetti wystrzeliwane na cześć tych, którzy obchodzą się imieniny, a są to Benedykt, Bonifacy, Dezyderia, Dionizy, Heladia, Ida, Michał, Stanisław, Stanisława oraz Wiktor.
0: Konfetti to się przyda Davidowi Attenborough, brytyjski pisarz, narrator i podróżnik, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego, 12 minut po godzinie 6, a my dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
3: Dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo konkretne pytanie. Kim jestem w stosunku do Pana? Sługą czy najemnikiem? Ewangelista Jan podpowiada nam: najemnik ucieka, najemnika nie ma. Najemnik nie chce przyjąć odpowiedzialności, nie chce przyjąć jakiegoś zaangażowania, bo jest najemnikiem. Nie zależy mu na niczym. Być może ja też jestem właśnie w tej postawie najemnika. Uciekam od odpowiedzialności. Nie chcę zaangażować się w relacje z Bogiem. Nie chcę Go znać, nie chcę Go słuchać. I wtedy uciekam. Kim jestem? Sługą czy najemnikiem?
4: Reklama.
5: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9:00 Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor, Twój zaufany partner w budowie.
6: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
10: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
11: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
12: Delikatesy Market Point.
4: Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To nie mi Rasputin na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 6 już mamy.
1: Wymieniając osoby, które dzisiaj świętują urodziny, a w zasadzie mówiąc o tej jednej, David Attenborough, który świętuje dzisiaj 100 lat, wypada jeszcze powiedzieć, że na cześć swoich urodzin jedna z nowo odkrytych os pochodzących z Chile, gatunek pasożytniczej...
0: To on taki kąśliwy?
1: Nie, ale właśnie, może pasożyt jest, bo to pasożytnicza osa. Dostała ona nazwę Attenboroughnculus.
0: Attenboroughnculus.
1: Tak, no. I teraz jak ta osa kogoś zaatakuje, to o tym przyrodniku będzie trzeba pomyśleć. No nie wiem, co dobry pomysł, na jakiegoś fajnego ssaka można by nazwać, tylko ssaki to chyba wszystko już poodkrywaliśmy.
0: No ale trzeba przyznać, że to wyjątkowy edukator, jeżeli chodzi o piękno natury, więc... 100 lat byśmy zaśpiewali z głębokiego serca i dali się nawet urządlić nie przez niejedną osę.
1: Attenboroughnculus tau, dokładnie tak to się nazywa. Ciężkie to w ogóle do wymówienia, jak większość łacińskich nazw, chociaż on no, łacinnikiem nie jest. No, no nie. Ale piękne uhonorowanie
0: ja
1: tego
0: ja bym skróciła
1: człowieka.
0: Na Atenkę, już by wszyscy wiedzieli.
1: Pięknie!
0: Atenka, no. Ale nie od Aten tym razem. No dobrze, 26,5 minuty po godzinie 6 wyruszamy w podróż po świecie, nie tylko przyrody, ale dnia dzisiejszego, piątek przed nami, a jak się piątek skończy, będzie można pomyśleć o weekendzie.
1: A wiesz, że już była to za 30 lat temu, 40 nawet, jaszczurka nazwana Dura Attenborough. O, jakie to ciężkie wszystko.
0: Język połamać, a jeszcze niezbyt giemuntki o tej porze. 27 minut po 6.

0: Chariots of Fire, pamiętam teledysk i tak wszyscy teraz biegniemy w stronę weekendu, w stronę tego końca piątku, żeby chwilę odpocząć, chociaż dopiero co mieliśmy długi weekend.
1: Bosą piechotą do lata będę szła, mi się też przypomniało. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie prognoza pogody. Tutaj, no takie, że tak powiem, zawirowania lekkie pogodowe, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Niech trochę popada, a potem
0: mówią,
1: przeczekamy.
0: Że dynamiczna
1: prognoza pogody. A dynamiczna, o właśnie, zapomniałem tego słowa. Czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myślenickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.myślenicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez powiat myślenicki. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia pod Warszawą. Policjanci odnaleźli ciała dwóch osób, 67-letniego mężczyzny, a także jego partnerki. Zwłoki kobiety znajdowały się w domu w Raszynie, z kolei mężczyzny odkryto wieczorem na cmentarzu w Preżmowie. Mundurowi przyjechali na teren posesji wczoraj po południu. To po tym, jak wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia. Na miejscu zastali dwoje dzieci, w środku budynku znajdowało się ciało kobiety. Mężczyzna, który wcześniej przebywał w domu, był poszukiwany przez policję. Trwa śledztwo. Dzieci zostały objęte opieką. Kto za Sławomira Cęckiewicza prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Uroczystość, podczas której głosy zabierze Karol Nawrocki, rozpocznie się o 10:00 w Pałacu Prezydenckim. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN-u zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki został wtedy generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Cały czas aktywni zawodowo, rośnie liczba emerytów, którzy dorabiają doświadczeń. To obnaża słabości systemu, czytamy w Rzeczpospolitej. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o blisko 53%. Tak wynika z najnowszego raportu ZUS-u. Według gazety dla jednych praca jest sposobem na poprawę domowego budżetu, dla innych okazją do utrzymania kontaktów społecznych.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. W ciemności, z pochodniami i radosnym śpiewem ulicami Krakowa przeszła wczoraj Akademicka Droga Światła. Studenci wyruszyli w procesji z Wawelu na Skałkę. Zatrzymywali się przy 14 stacjach upamiętniających zmartwychwstanie Chrystusa i jego spotkania z uczniami.
3: Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
4: Ten ogień właśnie symbolizuje też to światło. Światło rozprasza mroki.
5: Dla mnie osobiście Akademicka Droga Światła jest przeżyciem, które jednoczy wszystkie duszpasterstwa miasta Krakowa.
6: Z intencją to przede wszystkim właśnie tą radość Chrystusową ze zmartwychwstania, żeby się roznosiła na cały świat.
3: Prawdziwie nie ma go tu.
2: Akademicki Drogę Światła już tradycyjnie przewodniczył biskup Robert Chrząszcz. Kolejne utrudnienia w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jak informuje wykonawca, jeszcze dziś prowadzone będą prace asfaltowe na ulicy Pilotów. W związku z robotami zamknięte zostało przejście dla pieszych na wysokości szkoły muzycznej. Zamknięty został również wyjazd z ulicy Bajana. Objazd dla kierowców wyznaczono ulicą Świrki i Wigury.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: W Krakowie od wczoraj pochmurno i deszczowo, na termometrach 11 stopni, dziś maksymalnie do 17. Pamiętajmy o parasolach, biomet niekorzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku. 26 minut zostało do godziny 7, więc zaczynamy dopiero.
9: Tak jest, zaczynamy. Dzień dobry, witamy Kasia i Tomek. A o czym myśli Tomek od samego rana?
8: Ja od samego rana siedzę i wymyślam pytania referendalne, a w zasadzie wyborcze.
9: Też coś. Dobra, o tym za chwilę. Teraz Toto Cotugno, Italiano.
10: Lasciatemi cantare. Sono un italiano.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Prezydent Karol Nawrocki chce referendum na temat Zielonego Ładu. Ujawnił już nawet pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Niektórzy mówią, że jest to pytanie z tezą. Ja twierdzę, że z antytezą, bo tam wszystko jest anty. Ale tak ogólnie to świetny pomysł również na nasze wybory parlamentarne. Na przykład, czy chce pan głosować na PiS, który wprowadził Polski Ład chaotycznie uderzający w przedsiębiorców? Czy chce pan, pani głosować na KO, która doprowadza do likwidacji porodówek w wielu miastach powiatowych? A może chcą państwo głosować na PSL z lubością obsadzające ludzi na rozmaitych stanowiskach? Czy zechcą państwo poprzeć Lewicę z przewodniczącym bohaterem afery Rywina? Kto chce oddać głos na Konfederację, która wprawdzie jeszcze nie rządziła, ale zastanawia się nad polexitem? Takie opisy wzorowane na pytaniu referendalnym bardzo pomogłyby nam oddać głos w wyborach. A każdego głosującego wyborcę z tezą nazwiemy Tezeuszem. Może w końcu uda nam się wyjść z labiryntu.
0: Reklama. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Reklama.

0: 5-0 to nie. Już było, trochę będzie więcej.
1: Nie, będzie więcej, to mówisz o temperaturze, a tak ja chciałem 6. powiedzieć o wartościach naszych wartościowych bohaterów. Artur Moczarski za chwilę o wybitnych jednostkach opowie.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Dokładnie przed rokiem kardynał Robert Francis Prevost został wybrany przez kardynałów na stolicę Piotrową i przybrał imię Leona XIV. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru papież uda się w pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i do Neapolu, bo dziś wspomnienie Matki Bożej Pompejeńskiej, której papież w swojej mowie po wyborze zawierzył swoją misję i cały Kościół. 8 maja 1551 roku w Krakowie zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, żona Zygmunta II Augusta. A 8 września 1253 roku papież Innocenty IV uroczyście kanonizował biskupa Stanisława, który przeciwstawił się samemu władcy i zapłacił za to najwyższą cenę. Zginął bowiem z rąk Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował mszę świętą w kościele świętego Michała na Skałce. Ponoć miał stanąć w obronie żon rycerzy, które władca surowo karał za niewierność w czasie nieobecności mężów walczących na odległych frontach. Po śmierci 11 kwietnia 1079 roku poświartowane ciało biskupa trafiło na Wawel, a kolejni królowie wielokrotnie pielgrzymowali do jego grobu. A kolejna tradycyjna pielgrzymka z Wawelu na Skałkę wyruszy w najbliższą niedzielę o 9, a Eucharystii przy ołtarzu 3000-leci przewodniczył będzie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.

0: wiem, gdzie to jest, ale jakiś taki duży pomnik orzecha znajduje się gdzieś tam w Polsce czy na świecie.
1: Orzech ogromny, na nim ta wiewióra wygląda jak maleństwo.
0: Tak, to prawda. Każdy ma swoje własne jakieś marzenia. To pewnie są marzenia o wielkim orzechu. A jakie wy macie na taki najfajniejszy, wymarzony właśnie weekend, napiszcie na naszym profilu facebookowym.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zbliża się godzina 7:00.

0: Na stole kilkadziesiąt miliardów euro. Polska jako pierwsze państwo Unii podpisze dzisiaj umowę SAFE. Ogień już się nie przenosi. Sprawdzimy sytuację w Puszczy Solskiej. Będzie decyzja, czy użyć śmigłowców i samolotów gaśniczych. Także o Dniu Hutnika w Warszawie, na warszawskich Bielanach, odbył się wyjątkowy marsz. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. Dziś o 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry.
0: Michale, powiedz, co nas czeka za tych kilka godzin i później?
1: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej. Fundusze, jak zaznacza rząd, oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy.
0: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. Na szczęście pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano zapadnie decyzja, czy znów poderwać śmigłowce i samoloty gaśnicze.
2: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powierzchnych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
0: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu nadal pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu.
2: W tej chwili trudno o precyzyjne dane, ponieważ bardzo duża rotacja tutaj występuje sił i środków. Dynamika w dysponowaniu, zmienności sprzętu, ale też doborze odpowiednich urządzeń i pojazdów, chociażby cystern samochodowych dowożących wodę już w te miejsca, gdzie możemy wjeżdżać bez obaw w środek lasu.
0: Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Według strażaków obszar pogorzeliska obejmuje 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Chociaż to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Miesiąc temu statek z Argentyny wyruszył w rejs przez Atlantyk. Teraz płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuację pasażerów zaplanowano na poniedziałek. Dziś mija rok od wyboru Roberta Prewosta na stolicę Piotrową. Pierwszy rok pontyfikatu papież Leon XIV będzie świętować w Neapolu. Krótka pielgrzymka obejmie wizytę w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej i spotkanie z duchowieństwem. Najważniejsze dla Ojca Świętego będzie spotkanie z mieszkańcami, podkreśla ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z polskiej sekcji Radia Watykańskiego.
3: Neapol, jak wiemy, boryka się z różnymi problemami. Hasłem tej wizyty są słowa "szedł z nimi". One są zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Łukasza o uczniach idących do Emaus. To logo przedstawia papieża z uniesioną ręką w geście pozdrowienia i błogosławieństwa. Ta wizyta Ojca Świętego jest historyczna, ponieważ jest to wizyta w pierwszy rok po wyborze.
0: Neapol to miejsce ważne dla papieży. Wcześniej odwiedzali je m.in. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Hutnicza orkiestra, cheerleaderki i kolorowe flagi. Z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja ulicami Warszawy przeszedł barwny Marsz Hutnika.
5: Były przepiękne, było sympatycznie, wszyscy mieliśmy po 19 lat.
6: Ciężka robota, ale jestem z tego zadowolony.
0: Mówili byli i obecni pracownicy Huty. Marsz już po raz 9 zorganizowała Huta Warszawa. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: 11 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, może jeszcze popadać. W ciągu dnia maksymalnie do 17 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Mówcie, bo...
10: Co ty się pan tak zasapał?
9: Po kawę pobiegłem.
10: Po kawę pobiegłem. Po kawie to powinieneś tryskać energią.
9: No to właśnie, prawie, tylko muszę dojść do siebie.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Po schodach bieg z kawą.
9: A temu nie, taki... Wiesz tam, są takie konkurencje, że z jajkiem biegnie na łyżeczce. To ja z kawą, no.
10: Po jajko to bym pobiegła na śniadanie. No dobra, niech będzie. Harold Faltermeier, już teraz za chwilę Anna Jurksztowicz i stan pogody w Radiu Plus. A my z wami do dziewiątej.

0: No właśnie, Anna Jucznowicz, stan pogody, że sztormy, czasem burze i tak dalej, i tak dalej.
1: Niżej, wyżej.
0: No właśnie, najpierw był wylew, teraz będzie wlew.
1: Co?
0: Chodzi o Bałtyk, że najpierw strasznie mało wody było w zimie. Mhm. Teraz jest sytuacja, trochę się poprawia. Stan wody trochę się podwyższa, ale co najważniejsze, ten wlew będzie miał wpływ na to, jaka woda będzie w lecie dla nas, urlopowiczów. Dla tych, którzy nad Bałtykiem wypoczywają, nad Bałtykiem się kąpią. Otóż jest dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza. Tego lata zakwit sinic będzie prawdopodobnie zdecydowanie rzadszy, bo woda z Morza Północnego jest chłodniejsza niż ta znajdująca się obecnie w Bałtyku, czyli wlew będzie z Morza Północnego. A właśnie, sinic nie będzie, ale za to usta sine będą od tego siedzenia w wodzie, bo może być naprawdę chłodniej. Woda będzie dodatkowo natleniona, stanie się gęstsza, większe zasolenie, cyrkulacja, pobudzi cały ekosystem do odnowy. Ikr, ryb i to wszystko tam po prostu zakwitnie. Oprócz tych sinic oczywiście. Także chyba dobra wiadomość dla naszego ukochanego akwenu wodnego.
1: No i będzie tłok pewnie przy plaży. Sinic będzie mniej, ale my się będziemy tłoczyć.
0: No tak. Bałtyk ma swój urok i zawsze...
1: Niezaprzeczalny.
0: Zawsze ten moment, kiedy się biegnie, żeby zobaczyć to morze, było dla mnie zachwycający i to mi zostało do późnych lat już niemłodzieńczych.
1: My to na Facebooku pytamy o marzenia weekendowe. Kasia już do wakacji chyba wybiega, a tymczasem to dopiero początek maja. My gramy dalej, Modern Talking przed nami, Belinda Carlisle też będzie.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, Twój najlepszy wybór.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: La Luna, 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: Problem polega właśnie na tym, że lunie, ale to nic nie pomoże.
0: Luna.
1: Bo susza jest i takie deszcze nawalne, jak to mówią fachowcy.
0: Nie zdążą wsiąknąć w glebę.
1: Tak, bo ona jest tak spęknięta i tak wysuszona, że to się nie wsiąknie, to wszystko gdzieś spłynie tam.
0: To tak jakby to wiadrami beton polewał.
1: No,
0: nic z tego
1: tak,
0: nie będzie.
1: Musi siąpić, trochę siąpić i tak przez tydzień jakby popadało i później drugi raz, trzeci, to może coś by się zmieniło.
0: Dwa tygodnie siąpienia, nie brzmi to dobrze.
1: To dobrze było, ładnie, niech posiąpi. Ogródki mamy,
0: niech
1: to wszystko
0: pada, właśnie. Najlepiej.
1: Nocą.
0: Niech tu jakiś porządek będzie wreszcie.
1: A wiesz, że fajnie, bo nocą tak, tak bębnie o ten parapet o dach, to się śpi lepiej. No.
0: No tak, a poza tym jak się okno uchyli albo rano wstanie, to taka rzeźkie, fajne, świeże powietrze.
1: Ja chciałem, o czym innym chciałem powiedzieć.
0: Bez tego pyłu.
1: Bo chciałem to brawa, zaraz powiem komu. Przyłącz się proszę. No, chciałem brawa dla, dla ciebie będą później.
0: Dobra, dla strażaków.
1: Dla strażaków, którzy walczą z pożarami lasów, między innymi Puszcza Solska, tam wszyscy, cała Polska obserwuje, jak to wygląda, ale też brawa dla wszystkich mieszkańców, którzy no cały czas mają taką sympatię i takie zaufanie do tej służby,
0: tak,
1: czyli do straży pożarnej, że tam zaczęli zwozić wszystko, no, zgrzewki wody, ale też widzę jakieś drożdżówki, jagodzianki, po to tylko, żeby ci umęczeni strażacy, którzy walczą z tym ogniem,
0: żeby trochę
1: posilić
0: energii
1: mieli, tak. Zresztą ja pamiętam, był taki duży pożar niedaleko mojego domu, no kilka dni tam gaszono jeden zakład. Też ludzie przywozili tam, pizza przyjechała, w ogóle różne cuda.
0: No oczywiście, że tak, bo oni to nawet nie mają czasu się podrapać po nosie. Tacy umorusani i umordowani tą robotą. Także dziękujemy, doceniamy, oczywiście, że tak. I co? Obyśmy jak najmniej tych pożarów mieli, bo to też trochę się czasami do tego przykładamy. A tu butelka jakaś poleci,
1: no właśnie, tak,
0: albo coś. No,
1: a właśnie. Pogodę mamy jak w Kalifornii. A propos, mama z and the papas już teraz.
0: Ale nie śnimy, nie marzymy, wstajemy, piątek przed nami.

0: I co ty opowiadasz, nie śnimy, nie marzymy, jak o to właśnie prosimy naszych słuchaczy na Facebooku, żeby o swoim weekendzie marzeń opowiedzieli. Monika napisała: cały dzień w teatrze. O, to jest marzenie. Cały dzień w teatrze i obejrzenie jednym ciągiem Aidy, We Will Rock You, Metra i Notre Dame de Paris.
1: Oj, oj, oj.
0: To się tak nie da, przecież to człowiek zmęczy się. Są tacy, którzy oglądają maratony filmowe nocami. Ja tak nie potrafię.
1: No tak, ale ładny zestaw, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, Katarzyna. Ja to chciałabym pojechać na rekolekcję do Tyńca, aby się wyciszyć, przemyśleć, pomyśleć.
1: O, dobry pomysł. Warto zaplanować i zrealizować.
0: No tak, tylko grunt to mieć taki jakiś plan, później go powoli wcielać w życie, a później to już nie ma odwrotu. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć T, jak tyniec.
1: Dobrze, to teraz powiemy S, jak 7, 7.30 na zegarze czasu.
0: Si jak 7.
1: I czy jak wiadomości.
0: I czy jak 30.
1: I P jak prognoza pogody. Już teraz w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama.

0: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ogromny pożar w strefie czarnobylskiej, płonie tamtejszy las. Ogień objął już ponad 1100 hektarów. Z powodu silnych podmuchów wiatru szybko się rozprzestrzenia, obejmując kolejne tereny leśnego masywu. Sytuację utrudniają miny pozostałe po rosyjskiej okupacji. Z powodu zagrożenia wybuchami gaszenie na tych terenach się nie odbywa. 60% dobrze o obecnej konstytucji, to wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. 22% Polaków ocenia ją źle, a 18% nie ma zdania. Badanie przeprowadzono po powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Maturalny maraton trwa, dziś pisemny z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Filozofia jest rzadziej wybierana, przystąpi do niej 2200 absolwentów. Pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. 17 łóżek, pompy, gabinet psychologiczny i doświadczony zespół. W szpitalu specjalistycznym świętego Jana Pawła II otwarto nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Dotychczas był częścią kardiochirurgii, od teraz funkcjonuje jako osobna jednostka. Dzięki temu pacjenci po przeszczepie serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach.
2: Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie w każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden, też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion.
1: Mówi Karol Wierzbicki, zastępca kierownika oddziału. Obecnie w szpitalu Jana Pawła II na przeszczep serca czeka 70 pacjentów. Bronowice zakwitną na nowo. Już jutro rusza sadzenie pierwszej w Krakowie polany wiśniowej. W rejonie ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej pojawi się docelowo 80 nowych drzew. Inwestycja towarzyszy budowie węzła przesiadkowego Bronowice. Od poniedziałku zaskinięty zostanie też fragment chodnika przy ulicy Złoty Róg.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: W Krakowie pochmurno i 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 17. Może jeszcze popadać. Pamiętajmy o parasolach.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Gdyby ktoś pytał, to nasz dobry humor nie wynika z faktu piątkowego, bo my tak codziennie.
6: Ani z powodu tej kawy, absolutnie. Nie, my po prostu
5: kawę
6: tak codziennie
5: pijemy.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk. Ale jaka tu dyskusja wynikła, na którym piętrze naszego budynku kawa jest najlepsza, każdy ma swoją jakąś ulubioną.
6: Ja tam nigdzie nie łażę, to wy uprawiacie kawową turystykę. Ja tu mam pod ręką i jestem z niej zadowolona. Dzień dobry, za chwilę Kombi, teraz Robin Gibb.

0: Za 17 minut 8 poranny program Radia Plus. Teraz nastaje kombi słodkiego, miłego życia. Aby mieć słodkie, miłe życie, trzeba otaczać się przyjaciółmi i to nie w internecie. Najnowsze badania dowodzą, że media społecznościowe pogłębiają samotność.
1: Izolację.
0: Bo to kontakty z nieznajomymi i one nam nie pomagają, no bo jeżeli kogoś znamy tylko z internetu, tylko z twarzyczki gdzieś tam w tym i nawet jak z tą osobą czasem uda nam się coś porozmawiać, to taka komunikacja zdaniem naukowców sprzyja nieporozumieniom, no bo ktoś taką twarzyczkę uśmiechniętą mu pokaże i my do końca nie wiemy, czy on się śmieje z nas, czy do nas i o co tu w tym wszystkim chodzi, bo nie mamy tego kontekstu takiego, widzisz, wizualnego. No, patrzymy na kogoś, widzimy po uśmiechu, po kąciku oczu, czy jest uśmiechnięty, czy tak naprawdę wściekły i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale nawet jak mamy znajomych na Facebooku, z dawnych lat, czy tak, z niedawnych zupełnie, to jak tylko mamy tam kontakt na Facebooku, czy na innym medium społecznościowym, no to widzimy, że on, o, tu podróżuje, tu jakie fajne dzieci, tu ma tyle zainteresowań, tu był tam, to.
0: No właśnie, a nie widzimy, się, że to ideał,
1: nie widzimy tego, co jest na co dzień, a przyjaciel jest od tego, że jak siądziemy, to żeby sobie trochę też pomarudzić, powiedzieć, co tam złego u nas jest.
0: No właśnie, przynajmniej weekend, proszę to wykorzystać jakoś dobrze. Za chwilę na naszej antenie Tina Turner The Best, będzie też Gypsy Kings z piosenką Bailame, a warto się spotkać na przykład przy kubku dobrej, gorącej herbaty i taki kubek do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: To teraz idziemy,
2: idziemy,
1: do bajlateki.
2: Znaczy do biblioteki.
1: No.
2: Oto to jest książka, którą będę chciała kupić, ale czekam, aż trochę stanieje. A wczoraj kupiłam Isolę.
1: Przepraszam, ale...
2: Allegra.
1: Państwo tego nie widzą, ale Kasia mi pokazuje jakiś cienki przedmiot.
2: O, Isola.
1: Trzymany w ręce.
2: No.
1: W ogóle książki nie przypomina.
2: Nie, no dobrze, jak nie przypomina. Okładki są, wszystko jest, rozdziały, prolog jest.
1: Ale to na ekranie, dobrze. Jak ty tak lubisz, proszę bardzo, ja lubię jednak...
2: Ale dzięki temu tu mam całą bibliotekę, nie muszę chodzić do biblioteki, rozumiesz?
1: Rozumiem.
2: A chociaż
1: w bibliotece, to tam kupujesz tu coś, a tam w bibliotece masz za darmo. Dzisiaj Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Znaleźliśmy w kalendarzu pośród innych okazji jeszcze i napiszcie nam to pytanie przed śniadaniem. Czy korzystacie z biblioteki, czy macie swoją jakąś biblioteczkę?
2: Ale mam znajomego bibliotekarza, także zawsze wiem, co...
1: Zawsze coś wyniesie.
2: Zawsze wiem, co między okładkami piszczy.
1: No. Dobrze. Czekamy na SMS-y. Kubek Radia Plus do zdobycia. No i pytanie, czy korzystacie, czy często jesteście w bibliotece? Ja tam się boję iść, bo mam zaległą książkę.
2: Przemo, pozdrawiam cię. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Ty się nie bój, oni są mili, przyjemni, tam 50 groszy za dzień, chyba tak, że...
1: Naliczyło się. Ale mimo, że mi się zawsze naliczy, im płacę, to jeszcze... Jest taka nutka pretensji.
2: A tak? Nie, absolutnie nie. Za 8:03 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To jest Demis Roussos Forever and Ever na antenie Radia.

0: To jest dopiero orzech do zgryzienia, napisał Jaco. Ja marzyłbym, bo on cały czas Jacek z kontuzją nogi, marzyłbym, pytamy o weekend marzeń, żeby móc przejechać na rowerze gdzieś, gdziekolwiek, przejść się w moje ukochane góry, gdziekolwiek, ale jeszcze nie mogę, bo nóżka się naprawia i zdrowieje powoli.
1: No powoli, ale do celu, także cały czas kibicujemy jak najbardziej. Tak.
0: Dzień wyjścia się zbliża.
1: Na orzechy.
0: Zabrzmiało, jakby siedział.
2: Dobrze.
1: Leży bardziej.
0: Tak, za minutę będzie godzina 8:00. My mamy dla was wiadomości i prognozę pogody. Może nie zachęca do wyjścia, ale to nie jest też tak źle.
1: Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus w piątek 8 maja.
3: Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Do akcji znów wkroczą samoloty gaśnicze. Walka z ogniem w Puszczy Solskiej jeszcze się nie skończyła. Był ścigany listem gończym, adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. O szczegółach za chwilę. Hollywoodzkie gwiazdy na planie zdjęciowym w Łodzi. Więcej zdradzimy na koniec. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spadł długo wyczekiwany deszcz, służby odetchnęły z ulgą, nie oznacza to jednak końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej nadal intensywne działania związane z dogaszaniem lasu. Po nocnej przerwie do akcji wrócą samoloty. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
2: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania, strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
3: Jak już tam temperatura jest niższa, to sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będzie docierać już w głąb.
2: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
1: Pożar objął łącznie od 500 do 700 hektarów lasu w zależności od sposobu liczenia strat. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwanego listem gończym Pawła K. zatrzymali funkcjonariusze z Łodzi, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. O szczegółach Łukasz Bogdan.
4: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
5: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
4: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
5: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
4: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia. Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Szopenowskim a Wydziałem Archeologii zasadzono wczoraj miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
6: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o sobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę. Pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
1: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Przypomnijmy, prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo. Biegli ocenili, że był niepoczytalny, gdy popełniał zbrodnie. Śledczy chcą go umieścić w szpitalu psychiatrycznym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hollywood w centrum Łodzi przy Dworcu Fabrycznym powstaną zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji. Nieoficjalnie mówi się o nowej wersji kultowego Nieśmiertelnego.
7: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną dwa perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
1: Mówi Rafał Wilgusiak, specjalista do spraw kontaktów z mediami w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak dodaje, to spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
7: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
1: Za reżyserię odpowiada Chad Stachelski. W obsadzie znane nazwiska m.in. Henry Cavill, Russell Crowe i Jeremy Irons. Amerykańska ekipa będzie pracować także w Częstochowie. A już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: 12 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, może jeszcze popadać, dziś maksymalnie do 17. Biomet niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A my już ten kubek trzymamy, nie wypuścimy, nie potłuczemy, tylko wyślemy za chwilę finał pytania przed śniadaniem w Radiu Plus.
11: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do dziewiątej, za chwilę Michael Jackson, teraz Perfect i nie płaczewka.

0: 15 minut po godzinie 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj bibliofile do nas piszą. Z nami jest Iwona. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Dzień bibliotekarza i bibliotek w ogóle, więc warto pójść do biblioteki, złożyć życzenia i oddać książkę.
0: Albo pożyczyć.
2: Albo pożyczyć, tak. No pożyczyć to mamy życzenia tym bibliotekarzom. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Napisałeś, że często korzystasz, prawda?
3: Ależ oczywiście. Moja mama do dziś wspomina, że jak byłam w pierwszej klasie podstawówki, to sama sobie założyłam pierwszą kartę biblioteczną. 20 razy chodziłam do biblioteki z dowodami osobistymi rodziców i cudami i się zapisałam sama.
2: No jej, a przecież to tak. Czas szkoły to jest taki czas, kiedy nam się nie chce czytać, bo to każą.
3: Ależ nie, chciało mi się zawsze.
2: No dobrze. Ale częściej korzystasz z bibliotek czy kupujesz?
3: Jednak z bibliotek, zdecydowanie. Mhm. Kupować to raczej takie pozycje, do których będzie się częściej wracało. Natomiast beletrystyka to jednak biblioteka.
2: No dobrze,
3: niektórych... No nie byłoby gdzie pomieścić
0: no tych wszystkich
3: książek.
0: Dokładnie, to jest potem problem. No. To się kurzy, leży i tak dalej, i tak dalej. Czasem ktoś pożyczy i nie odda, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście zajmuje mnóstwo miejsca.
2: No właśnie, bo w domu też mamy biblioteczkę, dokładnie. A możemy też służyć jako bibliotekarze, bo rzeczywiście też. Ktoś przyjdzie, zobaczy, coś pożyczy. Dobra, to już trudno, że nie odda. Będzie miejsce na nowo.
3: Nad jeziorem też mam taki zbiór książek, które jeżeli ktoś mnie odwiedzi, no to może posiedzieć i poczytać chociaż coś.
0: O właśnie, i super. No dobrze, no to dziękujemy serdecznie za to spotkanie i mamy do tego kubeczek dla ciebie. Mam nadzieję, że jakaś herbatka podczas lektury, czy kawka.
3: Ale zdecydowanie kawusia.
0: O, jednak, dobrze. No to pakujemy i wysyłamy. Udanego dnia życzymy oczywiście z Radio
3: Plus. Również wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.

0: Konga to tytuł tej piosenki. My nie do Konga się teraz przeniesiemy.
1: Do Konga są takie, że tutaj walisz. No.
0: W bębny.
1: W bębny, tak.
0: Tam różne.
1: Przeszkadzajki takie różne.
0: Nie tam, tylko tutaj. Wiadomości w Radio Plus już za chwilę, chociaż no, nie wiemy, o czym będzie.
1: Nie?
0: Może gdzieś o Afryce, nie wiemy.
1: Dobrze, w pogodzie na pewno nie Afryka, to już możemy stwierdzić na pewno, a o pogodzie też opowiemy za chwilę. Proszę posłuchać w Radio Plus.
2: Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja kontynuowała w nocy ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerywania ognia, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski resort obrony przekonywał, że do 10 maja będzie trwało zawieszenie broni. Zostało jednak wielokrotnie naruszone przez Kreml. W nocy odnotowano już ponad 140 ostrzałów. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, dlatego Polska zwraca się o pomoc do Brukseli. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że resort robi wszystko, by zabezpieczyć przyszłość polskich rolników i sadowników.
2: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
1: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej. Na koniec Podkarpacie. Dziś w Przemyślu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Pożegnanie potrwa 2 dni i odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej. Jutro ciało hierarchy zostanie złożone w kryptach świątyni. Przypomnijmy, emerytowany metropolita przemyski zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat.
3: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Kraków wraca do tradycji sprzed 300 stuleci. Chodzi o ceremonię otwierania bram miejskich. Od jutra codziennie po hejnale strażnicy miejscy, hejnalista i przedstawiciele Muzeum Krakowa będą uroczyście otwierać bramę kleparską w Barbakanie.
4: Trzeba z powrotem przywrócić ten obrzęd, jakim jest otwieranie bram miasta Krakowa. My mamy zachowaną tą główną bramę kleparską przy Barbakanie, która jest odrestaurowana i którą możemy otwierać, po to, żeby po raz kolejny w świat poszedł sygnał, który wszyscy znają, ale może zapomnieliśmy, że herb miasta Krakowa pokazuje otwartą bramę. Kraków to jest miasto otwartych bram, otwartych dla gości.
3: Mówi Michał Niezawitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Pokazowa ceremonia odbędzie się jutro. Będzie połączona z obchodami Święta Straży Pożarnej. Ceremonia będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską. Kulminacyjnym momentem będzie uroczyste otwarcie bramy kleparskiej przy dźwiękach historycznej fanfary. Kraków szykuje miliony na remonty. Miasto wyda ponad 20 milionów złotych na nowe chodniki i drogi. Jeszcze w maju ruszą prace na ulicy Domskiej oraz wielka budowa ponad kilometra chodnika na Szymonowica, która ma rozwiązać też problem zalewania posesji.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: W Krakowie nieśmiało wygląda słońce, choć na termometrach bez zmian 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 17. Możliwe opady. Biomet niekorzystne.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, 9 się zbliża, ci niedobudzeni jeszcze mają szansę przez 26 minut.
8: Tak jest, dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Zapraszamy do 9, za chwilę Edyta Geppert, a teraz Police, Every Breath You Take.

0: Kocham cię życie i Edyta Geppert na antenie Radia Plus.
1: Niektórzy tak kochają życie, że jadą na wakacje, bo lubią się powypoczywać, powygrzewać na słońcu. No i pojechał turysta z Niemiec z całą rodziną na wyspę Kos. To miało miejsce dwa lata temu, ale teraz sprawa znalazła finał w sądzie.
0: Aha.
1: Bo on schodził codziennie rano na dół, na basen w tym hotelu i wszędzie były już pozajmowane leżaki. Ale nie to, że ktoś leżał na tym leżaku. Mhm. Ręczniki były zostawione, bo ale tam ktoś jeszcze wcześniej schodził i rezerwował.
0: Przecież nie wolno.
1: No nie wolno, tam jest właśnie, tam jest zakaz, ale nikt nie egzekwował tego zakazu i ludzie tak jak zostawiali ręczniki, tak zostawiają. No i on się zdenerwował w końcu, bo po tygodniu chyba tam bezskutecznego szukania leżaków, gdzie musiał się podłogą basenową zadowolić. Jak wrócił do kraju w Niemczech, podał do sądu to biuro podróży, że te wakacje nie spełniały jego oczekiwań. No i co? I wygrał. On nawet uznał, że za mało wygrał i jeszcze do innego sądu poszedł i tam dostał podwyższenie tej kwoty. W sumie rekompensata wynosi niemal 1000 euro.
0: No,
1: za to, że tych leżaków nie było. Ja się zastanawiam, bo on też schodził o 6 rano, chyba że miał zamiar już leżeć na tym leżaku i czekać, aż rodzina zejdzie po śniadaniu.
0: Kos to piękna wyspa, ale zamiast kosów znajdziecie tam prędzej te, no, takie, no, z tymi pawie. Plaka Forest, bardzo dużo. Kardamena, bardzo ładna plaża. Co tam jeszcze? Maastricht.
1: A co ty masz, drugi etat?
0: Nie, ale
1: bo to chyba wycieczkę chcesz mi sprzedać.
0: Antimachia, tam jest taki wielki, a zresztą osiołek też jest.
1: Dobrze, chciałem się zastanowić, po co to leżeć nad tym basenem, jak można sobie pójść na plażę.
0: No właśnie. Hmm. Pójść na plażę, o tym marzę.
1: Ale widzisz, tu przy okazji wyszły jeszcze dodatkowe ofiary takich wakacyjnych wypoczynków, pewnie ojcowie rodzin zwykle, którą gdzieś w nocy czy wczesnym bladym świtem wysyłają żony, żeby zajęli te ręcznikami te leżaki.
0: Żony wysyłają mężów,
1: tak,
0: tak zwanych dromaderów, wielbłądów, bo oni tam z tymi torbami, wiesz, tym wszystkim.
1: No. Tak.
0: Niełatwa sprawa. No dobrze, rodzinne wakacje to jest coś, na co czekamy cały rok, ale czasem właśnie tak jest, że czekamy, płacimy duże pieniądze, a tu na miejscu rozczarowanie. Więc lepiej nie mieć chyba jakichś większych oczekiwań.
1: Cieszmy się tym, że jest piękna pogoda i jesteśmy gdzieś poza domem. A już te leżaki, ręczniki.
0: Zawsze gdzieś można rzucić. Najlepiej w kąt. Za 16 minut, 9 w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.
16: Kiedy

0: La-la-la-la-la.
1: La-la-la-la. Czekałem, no bo pauza była specjalnie zrobiona przez artystów. No.
0: To dobrze, to była przerwa na oddech. Dobrze, to my już robimy przerwę nieco dłuższą na weekend, a Państwa zostawiamy w dobrych rękach. Oczywiście Przeboje z nutą nostalgii nieustające na naszej antenie, również w piątek, również w sobotę, niedzielę i tak dalej, i tak dalej.
1: A propos przerwy na oddech, odetchnijcie w ten weekend. To na pewno wszystkim zalecamy. Za 5 minut będzie godzina 9.
0: Za chwilę wiadomości, punktualnie o 9, potem Agnieszka Morawska i kolejne Przeboje z nutą nostalgii. Teraz Bad Boys Blue, Train to Nowhere.

0: reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pomógł deszcz i działania służb. Ogień w Puszczy Solskiej pod kontrolą. Czy to wystarczy, by nie doszło do kolejnych groźnych sytuacji? O tym za chwilę. Jest prezydencki wniosek do Senatu. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. To może być hit. Shakira znów autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1100 osób zaangażowanych w akcję dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia. To efekt ciężkiej pracy służb, przyznał na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
0: Sprzymierzeńcem jest deszcz, ale on się w końcu skończy. To nas martwi, przyznaje Leśniakiewicz.
1: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
0: Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. A z tym tematem Mateusz Chłystun, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
2: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
3: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
2: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
0: A ten pomysł skrytykował dzisiaj w rozmowie z nami mecenas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
4: Jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, zdziedziniały.
0: Aby referendum mogło zostać zorganizowane, wniosek prezydenta musi zostać przegłosowany w Senacie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy senatorów. Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie, zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. Chociaż Waszyngton zapewnia, że nie chce eskalacji konfliktu, Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne, a amerykański prezydent zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa niż ich i rozwaliliśmy ich na miazgę, zniszczyliśmy wiele małych łodzi. Wiecie, nazywamy je małymi łodziami albo szybkimi łodziami. Są małe i szybkie, ale z pełnym uzbrojeniem na froncie. Mieli 159 łodzi marynarki wojennej, nie mają żadnej, wszystkie są na dnie morza. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, ale rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia. Ostatnio Teheran informował, że analizuje najnowsze propozycje Amerykanów dotyczące zakończenia wojny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Oto oni DISCO w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a disco, a dokładniej prywatka z Radiem Plus i Markiem Sierockim dzisiaj już po 20. A skoro prywatka, to znaczy że pierwsza w tym tygodniu, to znaczy, że już jest piątek. To dzień, na który wielu z nas czeka i w końcu nastał. I też coś, na co długo czekaliśmy, czyli ten deszcz. Wszystko zapowiada się bardzo przyjemnie. A jeśli deszcz i piątek wieczór, to być może jakiś film w kinie albo coś przyrodniczego. Będziemy dzisiaj krążyć wokół tych tematów. Radio
1: Plus. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz ty i twój ogród. Uwaga, już sprzedaż.

0: Mickiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Young Talks i Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 10. Wspomniałam, że dziś będziemy krążyć wokół filmów i przyrody. Ogólnie to raczej wokół tej natury sfilmowanej. A to dlatego, że dzisiaj swoje setne urodziny obchodzi Sir David Attenborough. 100 lat na koncie i nie zamierza przestać pracować. A to właśnie dzięki niemu nie tylko Brytyjczycy, ale i cały świat mógł oglądać, poznawać zwyczaje zwierząt w ich naturalnym środowisku. Taki pierwszy program, który w lokalnej, niewłaściwie nie lokalnej, ale narodowej brytyjskiej telewizji powstał. To był rok 1952 ZOQuest i to była jedna z pierwszych takich produkcji, w ramach której zwierzęta filmowano w naturalnym środowisku. I tych programów od tamtego momentu powstało mnóstwo. I chyba czekamy na następne. Myślę sobie, że to takie piękne życie, robić coś, co nas fascynuje, a do tego jest to pożyteczne. 200 lat dla pana Davida i kolejnych programów, a dzisiaj o tej przyrodzie sfilmowanej i niesfilmowanej będziemy jeszcze rozmawiać. The Artist i Sugar Sugar teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
0: Reklama.

0: Uptown Girl i Billy Joel na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie powiatu myślenickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.myślenicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez powiat myślenicki.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sprawca miał pozwolenie na broń. Nowe fakty w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Nawet 2 miliony złotych strat to po pożarze hostelu w Żukowie na Pomorzu. Dokładnie rok temu nad kominem Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym. Świat poznał nowego papieża Leona XIV. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Przypomnijmy, wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności były wyjątkowo dramatyczne. Do zbrodni doszło na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
2: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
1: Powiedziała nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl, napastnik, partner ofiary, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Para miała wziąć ślub w jej ojczyźnie, gdzie także na świat przyszła dwójka ich dzieci. Później razem przeprowadzili się do Polski. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. 2 miliony złotych. Wstępnie ustalono straty po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy dostali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedną przetransportowano do szpitala.
3: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówiła Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. Michał Rawa.
4: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat, dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
5: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
4: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
1: A dogaszanie pogorzeliska po pożarze może potrwać jeszcze nawet tydzień, informują o tym służby. Ogień objął w sumie 350 hektarów lasu. Dokładnie rok temu kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża. Amerykański duchowny przyjął imię Leona XIV. Został pierwszym w historii papieżem ze Stanów Zjednoczonych. Jak Ojciec Święty spędzi ten dzień? Leon XIV złoży dziś wizytę w Neapolu i Pompejach. Odwiedzi m.in. sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, która jest ważna dla Włochów.
6: To sanktuarium ma dwie charakterystyki. Jedna to są właśnie działania charytatywne, troska o człowieka, i kolejna to jest modlitwa różańcowa i w ogóle modlitwa do Matki Najświętszej. I Ojciec Święty w tym miejscu po spotkaniu z podopiecznymi, czyli tymi, którym służy sanktuarium, będzie celebrował mszę świętą.
1: Mówił ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z polskiej sekcji Radia Watykańskiego. A w wydarzeniu można będzie wziąć udział online poprzez kanał YouTube Watykan News, początek o 10:30.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maturzyści już zaczęli, ósmoklasiści swój egzaminacyjny maraton rozpoczną w poniedziałek. Tego dnia ponad 393 tysiące uczniów pochyli się nad pisemnym z polskiego. Egzaminy potrwają w sumie 3 dni. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Trochę się stresujemy, przyznają młodzi ludzie.
7: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
8: Jest trema przed egzaminem?
9: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
10: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
11: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jak mówiliśmy, w poniedziałek zmierzą się z polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: CC Catch i I Can Lose My Heart Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 10 teraz na zegarze. A jeśli o samotne serce, samotność chodzi, złamane serce właśnie, to może rajd ptasiarski. Co to takiego? Opowiem za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Corazon Espinado w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Wybitny biolog, wielki pasjonat przyrody, gwiazda brytyjskiej telewizji. Wspominałam już dzisiaj, Sir David Attenborough obchodzi setne urodziny, a to dzięki niemu mogliśmy i wciąż możemy, bo Attenborough, jak już mówiłam, nie zamierza przestać pracować. Oglądać świat możemy dzięki niemu, bardzo blisko świat natury. Dlatego dziś pytam Was o to, czy wśród Was są również obserwatorzy przyrody, zarówno fauny, jak i flory i nie tylko. Być może ktoś z Was na przykład wybiera się na rajd ptasiarski, który jeszcze do niedawna nazywał się rajdem ptasiarzy. Ten startuje jutro, a polega na tym, że zarówno fani obserwacji ptaków, jak i naukowcy przez 24 godziny nasłuchują i zapisują, jakie ptaki udało im się usłyszeć lub zdobyć. Zobaczyć. Można też w grupach, można solo. Szczegóły znajdziecie w social mediach rajdu ptasiarskiego. A ja pytam o Wasze obserwacje przyrody. Czy macie bzika na punkcie jakiegoś konkretnego zwierzęcia, rośliny lub zjawiska? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam kubek Radia Plus. Go West, Pet Shop Boys teraz w Radiu Plus.

0: Wymyśliłam Ciebie, Iryna Jarocka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Supreme i Robbie Williams w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: 10 i 11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Kraków.
1: Grzegorz Braun stawił się w prokuraturze, nie poczekał jednak na postawienie zarzutów. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN-u, jest decyzja prezydenta. To jeszcze nie koniec działań, strażacy nadal walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnice. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennice. Braun miał usłyszeć zarzuty, chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
2: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu. I dlatego z jednej strony pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
1: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
3: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym.
1: Braun zapowiedział też złożenie pozwu za naruszenie dóbr osobistych przez wrocławską prokuraturę okręgową. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. Polityk twierdził, że dokonał obywatelskiego zatrzymania. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który kilka tygodni temu w atmosferze kontrowersji zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. W resorcie kierowanym przez Mariusza Kamińskiego koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych i migracji. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw wielkoskalowych unijnych systemów informacyjnych.
4: Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Przez ostatnie 9 miesięcy bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał pan minister profesor Sławomir Cenckiewicz i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji. Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cenckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Choć na powierzchni teren wydaje się ugaszony, drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają podziemne zarzewia ognia. Na czym dziś koncentrują się służby, sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
5: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura. Prognozy są obiecujące.
6: Strefa taka, która przechodzi przez górę, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
5: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
1: W akcji ratowniczej bierze udział już ponad 1000 osób z różnych służb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za zużyte baterie można dostać drzewko. Taka akcja wystartowała właśnie w Nowym Sączu. Zapasy są ograniczone, dlatego kto pierwszy, ten lepszy.
7: Za 5 takich dostarczonych nam baterii, jak dostaniecie państwo sadzonkę roślinę, a za 10 takich baterii, jak dostaniecie drzewka. Zapraszamy państwa do wyczerpania zapasów.
1: Mówi Grzegorz Tabasz z Urzędu Miasta. Akcja potrwa do 13:00 przed ratuszem.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Ja się witam, a Andrea Bocelli i Sara Brightman mówią do widzenia.

0: No Mercy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, 17 minut po 11 na zegarze. Pytam dziś o to, czy jesteście obserwatorami przyrody, czy fauna, flora i zjawiska. Też obserwowanie na przykład nie ma, to jest wasz konik, a to przy okazji setnych urodzin Sir Davida Attenborough, te przebadają dzisiaj i być może niekoniecznie obserwujecie to wszystko na żywo, przez lornetkę albo przez robienie zdjęć, ale też na przykład poprzez programy telewizyjne, chociażby te, które produkował David Attenborough, czytane w Polsce przez Krystynę Czubównę, albo pamiętam, że moje dzieciństwo to był program z kamerą wśród zwierząt z państwem gucwińskim, państwo gucwińscy. Przyjeżdżali nawet na jakieś pokazy do mojego przedszkola i można było z tą naturą się zetknąć, bo przywozili ze sobą węże, więc dla dzieci wtedy to było niesamowite. Kupiłam nawet książkę o małpach, mimo że przywieźli węże. No nieważne. Ale ważne jest to, czy właśnie wśród was są tacy, którzy uwielbiają obserwować przyrodę i nieważne, czy to są zwierzęta, czy to są rośliny, czy to być może zjawiska na niebie. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a do oddania mam kubek Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
10: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
1: Reklama.

0: You Drive Me Crazy i Shaking Stevens w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 12, a ja pytam o wasze obserwacje przyrody i Maria w tej sprawie napisała. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Mario, napisałaś o tym, że uwielbiasz żurawie. W ogóle ta wiadomość, czachary, późną jesienią, termos, herbata, lornetka, kanapka i piąta rano, mgła podnosząca się z mokradeł i spektakl, setki żurawi nocujących na nich. Ale to brzmi przepięknie i opłaca się, czyli chce dzisiaj wstawać tak wcześnie po to, żeby to obserwować.
1: Tak, w tym roku niestety się nie udało, bo była tak gęsta mgła, że końca własnego nosa prawie człowiek nie widział, ale w tamtym roku się udało, jest na niesamowity widok, zresztą taki wielbiciel tych widoków, tam jest więcej o 5 rano na czacharach.
0: To po lesie, prawda?
1: Tak, po lesie, Poleski Park Narodowy, ścieżka przyrodnicza Czachary. To jest największy teren podobno w Polsce nocowania żurawi podczas przelotów jesiennych i wiosennych.
0: Wow. A zdjęcia też robisz, czy tylko po prostu obserwacja i zdjęcia w pamięci zachowujesz, to co widzisz?
1: I obserwacja, jak się uda, to zdjęcie.

0: zdjęcia też robię. No niestety do biurka, jak to się mówi, chowam. Tak. W ogóle mam działkę na Pojezierzu Łęcińsko-Włodawskim, tutaj niedaleko właśnie Polskiego Parku Narodowego i rzeczywiście tych żurawi jest mnóstwo. Zawsze wiosną tylko czekamy, żeby je... Jak jedziemy, zaczynamy jeździć, to tylko czekamy już zimą, jesienią, jak jeździmy, to tylko czekamy, kiedy je usłyszymy pierwszy raz, bo już dla nas to jest zwiastun powrotu na działkę, jest zwiastun wiosny, krzyk żurawi.
1: Piękne. Kubek,
0: w styczniu,
1: dla
0: lutym.
1: Pięknie ta historia. W ogóle każdy ma jakiegoś bzika, a u twoim są właśnie, każdy jakieś hobby ma, a u ciebie to żurawie. Piękne. Prezent mam dla ciebie, Kubek, od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: Pozdrawiam mojego męża i kochaną teściową, a nie tą zawciupu, naprawdę kochaną.
1: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Do usłyszenia.
0: A niestety w pracy.
1: Tak. Dosłyszymy się jutro. Do usłyszenia jeszcze raz.
0: Ale w poniedziałek wolny, jak będzie pogoda, to właśnie planuję czochary na spacer się wybrać.
1: To życzę, żeby się udało jakieś piękne zdjęcia zrobić. Jeszcze raz do usłyszenia. Wszystkiego dobrego
0: do
1: ciebie.
0: Do usłyszenia.
1: I Want to Break Free i Queen teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Meet Your i If I Was w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 12. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 8. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Miliardy na polską armię. Warszawa podpisze dziś umowę SAIF. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie. Co dalej z zatrzymanym adwokatem od trumny na kółkach? Kościół w zasięgu kliknięcia. Specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd mówi o historycznym momencie, zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie umowy?
1: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces, podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
2: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
1: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
3: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
1: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
0: Przypomnijmy, Polska podpisze tę umowę jako pierwszy kraj w Unii. 15% zaliczka ma do nas trafić w najbliższych tygodniach. Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym listem gończym adwokatem od trumny na kółkach? Paweł K. skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie. Ukrywał się i wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu. Został już przetransportowany do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę.
4: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
0: Mówi sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze o powierzchni 800 metrów kwadratowych. Chodziło o budynek w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano ponad 70 osób, jedna trafiła do szpitala.
5: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło aż 27 zastępów strażaków.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą bezpłatnie sprawdzać wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
8: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach. I nie uciekniemy od tego.
7: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
9: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
7: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce. To prawie połowa kraju.
0: O czym informował Dawid Olszewski.
10: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Czy to koniec z paraliżem na ulicy Długiej? Od środy obowiązuje tam nowa organizacja ruchu. Kluczowe miejsca postojowe są zarezerwowane wyłącznie dla okolicznych mieszkańców. W sumie jest ich 7. Chodzi o ruch tramwajów blokowany przez źle zaparkowane samochody. Kierowcy bez abonamentu muszą liczyć się z mandatem.
11: Bardzo dobrze. To mi się podoba, bo w końcu są tu najbardziej są zainteresowani tym, żeby zaparkować właściciele tutaj tak mieszkają, a nie ktoś, który przyjedzie tutaj, żeby za chwilę zaparkować. To dla bez sensu.
12: Tutaj pracuję. Bardzo często się dzieje tak, że ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na tramwaje. Cały czas jest problem.
13: A myśli pan, że to rozwiąże ten problem, czy jednak nie?
11: Nie wiem, ale próbować trzeba.
12: Nie wiem, czy pomoże, ale na pewno trzeba coś zrobić, żeby z tym skończyć, bo są naprawdę bardzo duże korki przez to czasami.
10: Tylko w ubiegłym roku przejazd tramwajów na Długiej był blokowany aż 44 razy. W wakacje ruszył też pilotaż inteligentnych kamer, które natychmiast namierzą źle zaparkowane samochody, jeszcze zanim tramwaj utknie w korku. Kraków otwiera swoje bramy. Już jutro pod Barbakanem ożyje wielowiekowa tradycja. Hejnalista w asyście Straży Miejskiej i Pożarnej uroczyście otworzy wrota miasta, dokładnie jak przed 3 wiekami. Tak będzie już codziennie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
15: W Krakowie dziś pochmurno i do 17 stopni, biometnie niekorzystne. Może jeszcze pokropić. Podobnie na Podhalu, tam maksymalnie do 12 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
16: Piątek?
17: Piąteczek.
16: Piątunio i Marek Sierocki, dzień dobry.
17: Jan Pasterski również witamy. Zapraszamy na przebojową pocztę. Jennifer Warnes i Bill Medley. Niezapomniany duet w piosence The Time of My Life z filmu Dirty Dancing. Na dobry początek.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Spoglądamy w muzyczny kalendarz, bo dzisiaj, 8 maja 72 roku na świat przyszedł Darren Hayes, lider, wokalista i autor piosenek zespołu Savage Garden.
2: Tę formację tworzył wraz z Danielem Jonesem. Zespół pod koniec lat 90. ubiegłego wieku zdobył niesamowitą popularność piosenkami takimi jak I Want You, To The Moon and Back czy Truly Madly Deeply. Na początku lat 2000 Darren Hayes zdecydował się na solową karierę i całkiem nieźle mu na początku szło, ale do historii światowej muzyki rozrywkowej przeszedł dzięki tym utworom, które wykonywał w formacji Savage Garden, jeden z tych najsłynniejszych hitów już teraz, To The Moon and Back.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Z nami Laura Branigan, która no świetnie odnajdywała się w robieniu swoich wersji znanych już przebojów. To Self Control, który w oryginale nagrał Włoch Raf Raffioli i we Włoszech właśnie teraz pozostaniemy.
1: Sięgamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy krążek Più di Prima. To trzeci studyjny album włoskiego gwiazdora Pupo, naprawdę nazywa się Enzoginacji. No i ta płyta ugruntowała jego pozycję jako kompozytora, ale przede wszystkim jako wykonawcy. Krążek ukazał się rok po poprzednim albumie zatytułowanym Gelato e Cioccolato. Tam było wiele, wiele hitów, między innymi piosenka tytułowa czy utwór Forse. To hity, które podbiły włoskie listy przebojów, doskonale znane również w Polsce, w Niemczech. I właśnie w Niemczech Pupo nagrał album Più di Prima, który dzięki piosence Su di Noi i utworowi Cosa Farai stał się naprawdę wielkim, wielkim hitem. Più di Prima i Cosa Farai.

0: światowy klasyk, przebój Everlasting Love, usłyszeliśmy w wersji Sandry. To był rok 1988. Wtedy Sandra podbiła europejskie listy przebojów. Nawet udało jej się wejść na listę hitów w Wielkiej Brytanii. Teraz ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo w roku 1970, właśnie 8 maja, Beatlesi wydali swój 12. przy okazji ostatni album pod tytułem Let It Be.
0: Choć płyta była nagrana wcześniej przed krążkiem Abbey Road, to ukazała się właśnie później jako ostatni album w dyskografii Beatlesów. Płyta znakomita, podobnie jak wszystkie albumy, które nagrała ta legendarna czwórka z Liverpoolu. Tytułowy utwór z albumu Let It Be już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: Oh, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To wielka gwiazda dekady lat 80. ubiegłego wieku, Rick Astley, za nami piosenka Together Forever. Pora na zaproszenia, bo powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty.
1: Zgadza się, to tak po kolei. Dzisiaj i jutro od 20 do północy prywatka z Radiem Plus. To coś o tym wiesz, bo będziesz nam grał.
0: No, za kilkanaście minut idę do studia obok przygotować miksy na dzisiejszy i na jutrzejszy wieczór. Będą piosenki z lat 80., tych będzie najwięcej, ale też już sięgamy po hity z lat 90. ubiegłego wieku. Nie zapominamy też o klasykach muzyki disco. A w niedzielę muzyczny alfabet o 15:00. Moim Państwa gościem będzie Zofia Borca, artystka nieco dziś zapomniana, ale w latach 70. występowała na festiwalach w Opolu, w Kołobrzegu. Śpiewała też z Czesławem Niemenem. No i wydała kilka naprawdę piosenek, które wówczas były popularne. Zapraszam na spotkanie z nią. To będzie taka podróż w lata 70. ubiegłego wieku.
1: A na koniec jeszcze życzenia urodzinowe, bo dzisiaj 51 lat świętuje Enrique Iglesias.
0: Miałem przyjemność z nim pracować, kiedy przyjechał do Polski w roku 2000. Wtedy był niesamowicie popularny, a wszystko zaczęło się w roku 99. od tego, jak piosenka Bailamos trafiła na pierwsze miejsca światowych list przebojów. Enrique nagrywa do dziś, w ubiegłym roku, świetny hit Tamo Bien. Życzymy mu kolejnych niezwykle udanych piosenek.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w tym składzie w poniedziałek po 12:00.
0: A Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny. Słyszymy się również dziś o godzinie 20:00 w prywatce z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za pół godziny podpisanie umowy Safe. Polska będzie pierwsza w Unii. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Palił się magazyn energii w Czajkowie. Mija rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Wiele razy zwracał się m.in. do Polaków. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie Safe. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
1: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Jakie to kolejne umowy, to każda jest osobno podpisywana, osobno negocjowana, osobno ogłaszana, więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
0: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop. Tak umowę komentuje radomska fabryka broni Łucznik.
2: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: Zaznacza prezes Seweryn Figurski. Fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Z kolei zakładowa Solidarność alarmowała, że jeżeli do tego nie dojdzie, może dojść do zwolnień pracowników, nawet 150 osób. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. To po pierwszym tak dużym pożarze magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Gaszenie kontenera trwało 8 godzin, kolejnych 8 dogaszanie. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi Tomasz Wiśniewski ze Straży Pożarnej w Poznaniu i dodaje, że nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
3: Ciekawostką jest to, że ten kontener, czyli ta bateria, jeszcze nie pracowała. Ona nie była jeszcze podłączona. I dopiero dziś ten klient, który to zamówił, miał mieć w firmie to montowane. Więc pytanie, co tam się wydarzyło?
0: Przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wiemy, ile zapłacimy za paliwo w weekend. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny. Jutro na stacjach za litr 95 zapłacimy 6,35, za 98 6,85, a za litr diesla 7 zł. 3 grosze. To spadek o odpowiednio 6, 5 i 14 groszy w porównaniu do dziś. Mija rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Był to rok przesłań m.in. do Polaków. Ojciec Święty zwracał się do naszych rodaków w czasie audiencji generalnych 25 razy. Apelował m.in. o pokój i słuchanie Słowa Bożego. Jak ostatnie 12 miesięcy oceniają Polacy?
4: Jest otwarty, jest pogodny. Wnosi coś takiego, co wnosił nasz Jan Paweł II.
5: Jestem zadowolona, że właśnie biskup Robert właśnie został właśnie papieżem. Przyszliśmy jako akcja katolicka właśnie oddać cześć i hołd i modlić się za papieża.
4: Życzę Ojcu Świętemu, aby jednoczył nasz Kościół, był wciąż blisko z nami.
0: Pierwszą rocznicę wyboru Leon XIV spędza w Pompejach i na Apolu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Spotkania z autorami, koncerty, warsztaty i konkursy. Dziś początek Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Głównym celem akcji jest promowanie czytelnictwa.
7: Najwięcej czyta osób z wyższym wykształceniem i osoby studiujące najwięcej czytają. Czytamy literaturę obyczajową, literaturę romansową, z wątkiem romansowym, bo nie ukrywajmy, ale najwięcej czytelniczek jest... Najwięcej czyta kobiet, więc mamy najwięcej czytelniczek. Panowie czytają znacznie mniej.
0: Mówi Jolanta Sopińska, dyrektorka biblioteki w Starachowicach. Tegoroczna akcja potrwa do 15 maja pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz.
8: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Zwolnień będzie mniej, ale wciąż w tych samych sektorach. Według danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do kwietnia tego roku 15 lokalnych przedsiębiorstw chce zwolnić ponad 1300 pracowników. W tym samym okresie w ubiegłym roku pracy straciło ponad 1800 osób. Wśród najbardziej dotkniętych zwolnieniami branż są te zajmujące się wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym pojazdów, finansami, rachunkami, księgowością oraz przetwarzaniem danych. W drugiej połowie roku urzędnicy szacują, że procesy w sektorze usług dla biznesu nadal będą postępować. Cztery sale, a w nich 40 antycznych eksponatów. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, opowieść o antyku, to nowa wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu. Wśród nich są rzeźby, ceramika i przedmioty codziennego użytku.
9: Myślę, że pierwsza sala wejściowa, do której zapraszamy Państwa, jest miejscem, gdzie pokazujemy najcenniejsze obiekty. To jest tak naprawdę przegląd 5 cennych obiektów z zagranicy ze Stanów Zjednoczonych. Relief Campana, rzymski relief terakotowy z piękną sceną polowania na lwa.
8: Mówi Bartłomiej Makowiecki, kurator wystawy, a ekspozycję można podziwiać od dziś do 30 sierpnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Słońce czasem przebija się przez chmury, w Krakowie 15 stopni, na Podhalu do 14, w Tatrach może dziś zagrzmić, a biometr jest niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I w Radio Plus już teraz o 13:06 Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You. Dzień dobry, Janek Paserski.

0: Piątek, piąteczek, piątunio i faktycznie Bahama Mama jakoś tak nam wchodzi idealnie już w tym klimacie. Bonem za nami. Dzisiaj patrzę, że mamy dzień bibliotekarza i bibliotek. No właśnie, weekend się zbliża, to może warto się wybrać. Oczywiście można też do sklepu, ale jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy, ma ochotę skorzystać, to zawsze fajnie do biblioteki pozdrowić tych, którzy tam pracują. No i fajną książkę jakąś na weekend sobie ogarnąć.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Reklama.
26: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Miło posłuchać pań ze Spice Girls, Viva Forever. Równie miło będzie teraz posłuchać legendy Europe The Final Countdown.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Demono i Kochać Inaczej, a w Radiu Plus już za chwilę wiadomości do 14. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 20,99, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki w delikatesach Centrum.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Obronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Kraków. Umowa SAIF podpisana. Miliardy euro popłyną do Polski. Napad na bank w Niemczech. Sprawcy wzięli zakładników. Trwa akcja służb. Spektakl w więziennych murach. To w areszcie śledczym w Łodzi. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów. W uroczystości bierze też udział premier Donald Tusk.
1: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota.
0: SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na obronność. Pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej. Zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Zincis. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką przed placówką w centrum miasta, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych. Dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Wejście do placówki zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem latają policyjne śmigłowce. W archikatedrze w Przemyślu rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Właśnie teraz ciało hierarchii jest wyprowadzane z domu biskupiego do bazyliki archikatedralnej. O 15 rozpocznie się msza żałobna, podczas której homilię wygłosi arcybiskup Wacław Depo. Arcybiskup Józef Michalik pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-14. Był postacią wyjątkową, mówi historyk UKSW profesor Jan Żaryna.
2: Na pewno jest to strata wielka dla Kościoła, dlatego że należał do pewnego pokolenia wybitnych Polaków biskupów, ale także można powiedzieć polskich intelektualistów, którzy już dzisiaj nieco inaczej się prezentują jako grupa przywódcza narodu polskiego.
0: Emerytowany metropolita przemyski zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na jutro na 11. W wiadomościach łódzkiej pożar ciężarówki z makulaturą na A1. Pojazd zapalił się na wysokości wsi Wieszczyce. Zablokowana jest autostrada między Kutnem a Kowalem. Na miejscu jest 10 zastępów strażaków.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny. Osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
4: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
0: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
5: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. W poniedziałek o 12:00 pierwszy proces w kampanii referendalnej w Krakowie. Przed Sądem Okręgowym stanie Anna Bałdyga, radna miasta Krakowa. Pozew złożył Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Chodzi o internetowe wpisy, które według Zątka były czystym pomówieniem.
6: W kolejce czekają również osoby, które tutaj dzisiaj były na konferencji, ponieważ publikowały materiały, które żywcem były czystym pomówieniem. Tam były twierdzenia prawda-fałsz, czyli na przykład, że inicjatorzy referendum łamali kobietom ręce na ulicach, dokonywali pobić, że w tle krąży łapówka od półświadka.
5: Tłumaczy Rafał Zątek, a posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli dziś pismo do komisarza wyborczego z apelem o wyjaśnienie kwestii finansowania referendum. Przypomnę, głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta odbędzie się 24 maja. W najbliższą niedzielę o 9:00 przejdzie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę. O 10:00 przy ołtarzu 3000-leci odbędzie się uroczysta msza święta. Kierowców czekają chwilowe utrudnienia, bo zablokowana będzie ulica Stradomska i Krakowska, a część tramwajów pojedzie objazdami. Pamiętajcie też o zakazach parkowania na Skałeczce i Augustiańskiej.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: W Krakowie 15 stopni, w Nowym Targu 14, a w Zakopanem 13. Synoptycy wydali pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego. Biomet jest niekorzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No w Radio Plus już teraz ABBA i WLW. Jest 6 minut po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Anielski głos Roya Orbisona i California Blue, 22 minuty po godzinie 14. No, trochę nam się pogoda popsuła, trochę się chłodniej zrobiło i tak będzie w najbliższych dniach. To też chyba gadżet, który mam dzisiaj dla was, dobry jest, bo to kubek od Radia Plus. Kubek, w którym możecie zaparzyć fajnej, ulubionej herbaty albo zrobić dobrą kawę i rano się pobudzić, a po prostu też mieć taki gadżet, który trochę będzie powodował uśmiech na twarzy. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja chętnie wyślę. Wystarczy dać tylko znać SMS-em pod 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama. Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9:00, Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
16: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myślenickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.myślenicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez powiat myślenicki.

0: Weekend i takie właśnie taneczne rytmy w głośnikach w Radiu Plus, Boys Town Gang, a ja właśnie dodzwoniłem się do Maćka z Lublina. Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jaka pogoda w Lublinie dzisiaj, czy też pochmurnie?
1: Pochmurnie, wypadało się, na razie się nie zanosi, żeby był deszcz.
0: A, okej, okay, no dobra. Mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się taki gadżet przyda.
1: No jasne.
0: Kawa czy herbata u ciebie bardziej, czy jedno i drugie?
1: Jedno i drugie.
0: Jedno i drugie. No to dobra, to jest, to ten kubek tak marzy, jedno i drugie można i też będzie smakować. Bardzo ci dziękuję i przy okazji życzę dobrego weekendu.
1: No dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
0: Reklama.

0: cudownie zakrypnięty głos Bona Bon Jovi'ego. No rewelacja, krótko mówiąc. Always. To za nami, przed nami o 15 w Radio Plus Wiadomości. I Michał Konopiński.
1: Reklama.
2: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
3: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
9: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
10: Ponad 43 miliardy euro na zbrojenia. Polska podpisała umowę SAFE. Pożar w gdańskim porcie, pali się maszyna do sortowania odpadów. Sad doświadczalny koło Mikołajek, posadzą stare odmiany jabłoni. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Jestem, dzień dobry.
10: Michale, padło wiele mocnych słów.
11: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
12: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
11: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczał, że SAFE jest odpowiedzią na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej.
13: Nic bardziej nie zjednoczy niż inwestycje w wielu państwach Unii Europejskiej na rzecz silnej armii.
11: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
10: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci. W akcji kilkudziesięciu strażaków.
14: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w sumie około 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej Florian. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę oraz w obronie na zbiorniki typu Mauser, zawierające ciecze oleiste.
10: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Sytuacja jest opanowana, ale gaszenie ognia trwa. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, stoczniowych i portowych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
15: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
10: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidów Bydgoszczy i dodaje, że w lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Mazurski Park Krajobrazowy założy sad doświadczalny w pobliżu jeziora Łuknajno koło Mikołajek. Posadzi stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali w całym kraju. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, dziś rzadko spotykanych smaków.
16: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
10: Mówi Krzysztof Witprot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
17: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Mniejsze oddziały w przedszkolach rozwiązaniem problemu niż luk demograficznego. Władze Krakowa zapowiedziały zmniejszenie maksymalnej liczby dzieci w grupie z 25 do 22 maluchów. Chodzi o przedszkola samorządowe. Po ostatniej rekrutacji w przedszkolach pozostało blisko 2000 wolnych miejsc.
18: Dzięki temu także ratujemy miejsca pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo 140 osób przy większej liczbie oddziale, czyli o obecnym 25 dzieciach, musiałoby niestety rezygnować z pracy.
17: Mówi Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa. W Krakowie funkcjonuje obecnie 129 przedszkoli samorządowych, do których uczęszcza ponad 15 tysięcy dzieci. Rzut piłką do kosza i przetaczanie opony. Między innymi takie rywalizacje czekają na uczestników czwartych igrzysk wiosennych w Zakrzowie, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnościami z różnych placówek w województwie małopolskim. A igrzyska odbędą się 18 maja. Za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dzisiejsze piątkowe popołudnie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
17: A jest pochmurno w naszym regionie, na termometrach do 17 stopni, może też popadać, a nawet zagrzmieć. W weekend więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: I na dobry początek tej godziny już teraz Jason Donovan, Silly Dwivek jest w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Byle było tak, byle było dobrze. Krzysztof Krawczyk, to za nami, a przed nami no piątkowe popołudnie, sobota, niedziela, dzisiaj i jutro, z tym, że wieczorem od 20 do północy prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki, który będzie dla nas grał przez 4 godziny każdego z tych najbliższych dni, a niedziela to dzień odpoczynku, a zatem zapraszamy na muzyczny alfabet.
1: Dzień dobry, tu Zofia Borca. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnimy moje przeboje z lat 70. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
8: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
9: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myślenickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.myślenicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez powiat myślenicki.
15: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
17: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
18: Wiosna, wiosna,

Doc Ocker, cudownie zachrypnięty głos i mistrz prawdziwy i w szybkich numerach, i w takich balladach chwytających za serducho. You are so beautiful. No a teraz już OMD, So in Love.

0: Reklama. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów, 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: panowie z kombi, to na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po godzinie 12 i życzę dobrego weekendu, a w Radiu Plus już za chwilę wiadomości o 16 i Mikołaj Gronec.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek domowy 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Szparagi zielone 500 gramów 11,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków. Umowa Safe podpisana jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze kontrakty na zbrojenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku posła Litewki. To ostatnie spotkanie Portu 2.0 w Krakowie. Siostry kanoniczki zapraszają młodych. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych, mówi pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. To jest czas, kiedy wy wchodzicie do akcji. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
0: Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Zgodnie z deklaracją rządu prawie 90% pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał go w dłoniach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
3: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, opartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
0: Trzy minuty później świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który był w głębokim szoku. Strażacy wciąż prowadzą akcje w Puszczy Solskiej od wtorku, gaszą pożar lasu. Na torfowiskach wciąż znajdują się kolejne zarzewia ognia. Ponad 800 strażaków wspierają też terytorialsi.
4: W terenie działa już ponad 130 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru.
0: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu. Spłynęło kilkaset hektarów lasu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zapraszają młodych do modlitwy i uwielbienia. To czeka uczestników Portu 2.0 w Krakowie. To spotkania dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, odkryć powołanie oraz doświadczyć wspólnoty. W sobotę już ostatnie, mówi siostra Pia ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
5: Dla niektórych ostatnie, dla niektórych może być pierwsze i początkiem, bo w tym Porcie 2.0 zapraszamy ludzi młodych do tego, żeby z nami się modlili, z nami rozeznawali, żeby mogli skorzystać też i z naszej pomocy, ale przede wszystkim mieli takie miejsce zatrzymania.
0: Port to skrót od słów poznaj, otwórz się, rozeznaj, trwaj. Podobne spotkania były też w innych diecezjach.
5: Port był takim początkiem dla innych także diecezji, między innymi w Warszawie, gdzie jest most, czy w Poznaniu oraz w Tarnowie. A już wiem, że szykuje się też diecezja katowicka na takie spotkania z młodymi i będą teraz u nas gośćmi, żeby zobaczyć i z nami się pomodlić.
0: Ostatnie spotkanie Portu 2.0 jutro o 19 w kościele Świętego Mikołaja w Krakowie.
6: Cztery minuty po 16:00, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Oddział Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II w Krakowie został wczoraj uroczyście otwarty. Opowiemy, dlaczego ten oddział jest bardzo istotny. Wczoraj wieczorem ulicami Krakowa przeszła akademicka droga światła z Wawelu na Skałkę, a w niedzielę z Wawelskiego Wzgórza wyruszy tradycyjna procesja też na Skałkę. Przypomnimy o uroczystościach ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Będzie też relacja z akademickiej drogi światła. Mieszkańcy Krakowa od prawie 10 lat alarmują, że lotnisko w Balicach zanieczyszcza potok Olszanicki. Chodzi o spuszczanie tam lotniskowej chemii. Ale władze portu lotniczego odpowiadają, że źródło piany może być zupełnie inne. Tym będziemy zajmować się w pierwszej godzinie magazynu reporterów do 17:00. Na razie Fleetwood Mac w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 17 łóżek, pompy, gabinet psychologiczny i doświadczony zespół. Nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia został otwarty w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II. Dotychczas był częścią kardiochirurgii, od teraz funkcjonuje jako osobna jednostka. Dzięki temu pacjenci po przeszczepie serca albo z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach.
2: Karol Wierzbicki, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem klinicznym i jestem zastępcą kierownika oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. To jest takie wyjątkowe miejsce dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną niewydolnością serca. Oddziały kardiologiczne, z którymi jesteśmy w najlepszej współpracy, zajmują się pacjentami nieco mniej chorymi. I układ jest taki, że jeżeli ci pacjenci bardzo chorzy na serce, przebywający w tych szpitalach kardiologicznych, w oddziałach kardiologicznych, zaczynają się pogarszać, to wtedy te oddziały kontaktują się z naszym oddziałem, dedykowanym już pacjentom, którzy powinni być rozważani jako kandydaci do przeszczepu serca czy do długoterminowego wspomagania krążenia.
3: Tutaj w tych przestrzeniach odbył się remont. Co po tych pracach jest tutaj nowego? Co się w tych przestrzeniach w ogóle zmieniło? Bo transplantologia była w szpitalu, to wiemy.
2: Tak. No, jest w tej chwili tak, że jest to zamknięta przestrzeń dedykowana wyłącznie tym pacjentom, o których wspomniałem. Do tej pory funkcjonowaliśmy jako część kardiochirurgii w ramach tak zwanego odcinka i część sal była oddzielona z kardiochirurgią. Natomiast teraz udało się powołać osobny oddział. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion i na województwie podkarpackim i w Małopolsce takiego oddziału oczywiście nie ma. To jest jedyny, tym bardziej jesteśmy szczególnie dumni. Możemy tutaj leczyć jednoczasowo kilkunastu pacjentów, bardzo wyjątkowych i myślę, że to będzie oddział był tak projektowany, żeby stworzyć maksymalny komfort dla pacjentów, zgodnie z bardzo wyśrubowanymi zasadami pobytu tych pacjentów, z bardzo wysokim standardem i z wszelakimi kategoryzacjami.
3: Też sprzęt, prawda?
2: Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie w każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. To jest bardzo rzadko spotykane.
4: Wojciech Łazak, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Przestrzeń oczywiście cieszy, dlatego że przestrzeń pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów, na leczenie pacjentów, które prowadzi do minimalizacji infekcji, minimalizacji innych powikłań na oddziale transplantologii, ale to, co w tej przestrzeni się znajduje, to jest przede wszystkim zespół. Innowacją, która jest bardzo rzadko w świecie spotykana i w Polsce też, jest to, że zespół jest interdyscyplinarny. To znaczy w tym oddziale pracuje 12 lekarzy etatowych, 5 specjalizacji lekarskich, a więc nie jest tak jak na innych oddziałach, że musimy czekać na konsultacje wielospecjalistyczne. Każdy pacjent jest z definicji widziany codziennie przez wielu lekarzy, wielu specjalności, stąd też problemy wykrywane są bardzo wcześnie, pacjent jest natychmiast leczony. Mamy 24-godzinną, absolutnie codzienną dostępność do wszystkich procedur, którymi dysponujemy, oprócz oczywiście przeszczepu serca, bo to jest problem oczekiwania na dawce.
3: Czy wiecie, ilu pacjentów teraz obecnie czeka na przykład na przeszczep serca?
2: Tak, no my sami prowadzimy, takie są zasady, że każdy ośrodek prowadzi swoją listę, około 70 pacjentów. Część pacjentów jest w trybie pilnym, część pacjentów jest w takim trybie elektywnym. Tutaj w tym szpitalu też od kilku lat rozpoczęły się transplantacje płuc, które nabierają rozpędu, więc można powiedzieć, że przeszczepia się już tutaj wszystkie narządy klatki piersiowej, które można przeszczepić, czyli zarówno serce, jak i płuca. Tych pacjentów jest najpewniej dużo, dużo więcej, natomiast my cały czas pracujemy nad tym, żeby jakby poprawić identyfikację tych pacjentów, żeby można było ich szybciej w odpowiednim czasie kierować do naszego oddziału.
3: I edukujecie pewnie też, że jednak tutaj każdy z nas jest takim potencjalnym dawcą narządów, prawda? O tym się coraz częściej mówi.
2: No, to edukacja to trwa odkąd pamiętam. My też regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnione, zresztą tylko takie mamy oddziały kardiologii w naszym makroregionie. Opowiadamy o naszych możliwościach, przekazujemy szybkie łącza, numery telefonu, uczulamy kolegów kardiologów na to, żeby identyfikowali tych pacjentów, którzy powinni być skierowani właśnie do oddziału transplantologii. No a żeby mieć gdzie tych pacjentów kierować, no to musiał taki oddział transplantologii powstać.
1: Oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia funkcjonował w szpitalu jako część kardiochirurgii od października 2024 roku. Wykonano tam 36 przeszczepów serca lub implantacji pomp LVAD. Dokonano też 600 hospitalizacji. Do szpitala wybrała się Ula Bienia-Niesteczyńska.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Polska pierwsza w safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Z mroku, z pochodniami i z radosnym śpiewem. Ulicami Krakowa wczoraj przeszła akademicka droga światła pod hasłem Uczniowie misjonarze. Poprzedziła ją adoracja w katedrze na Wawelu, po której studenci i członkowie duszpasterstw akademickich wyruszyli w procesji na Skałkę. Zatrzymywali się przy 14 stacjach upamiętniających zmartwychwstanie Chrystusa i jego spotkania z uczniami.
2: Zmartwychwstanie

0: Myślę, że czymś, co najbardziej zapada też w pamięć i jest jakieś takie bardzo wyjątkowe w całej tej drodze, to jest ta atmosfera, to, że idziemy wzdłuż Wisły, idziemy taką zwartą grupą i z dużą ilością światła, z pięknym śpiewem na ustach.
1: Z intencją to przede wszystkim właśnie tą radość Chrystusową ze zmartwychwstania, żeby się roznosiła na cały świat.
2: Zmartwychwstał Pan, alleluja!
3: Akademicka Droga Światła to jest, można powiedzieć, taki wielkanocny odpowiednik Drogi Krzyżowej, bo tutaj mamy stację już nie przed śmiercią Jezusa, ale po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I ja osobiście bardzo lubię to nabożeństwo, ponieważ jest to jakiś sposób, żeby dobrze przejść też okres wielkanocny. Wszyscy mają różne sposoby na przeżywanie Wielkiego Postu, a w okresie wielkanocnym to łatwo tak zapomnieć o tych wydarzeniach paschalnych, a tutaj możemy

0: Jak bardzo nasze poruszenie zmartwychwstania budzi w innych zdziwienie. Jak bardzo nasze pragnienie odnalezienia Boga pomaga innym uwierzyć. Oto nasza misja. Pogłębianie naszego uczniostwa, czyli nieustannego poszukiwania zmartwychwstałego.
1: Jestem po raz pierwszy i tak rzucona troszkę na głęboką wodę, bo od razu czytam rozważania, ale bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że to będzie naprawdę piękne doświadczenie. Dla mnie Akademicka Droga Światła jest miejscem spotkania młodych ludzi, miejscem, gdzie możemy dać świadectwo swojej wiary, swojej wspólnotowości i jedności.
2: Co porusza najbardziej?
1: Myślę, że właśnie ta jedność wśród młodych, to zjednoczenie i chęć wspólnego ogłoszenia zmartwychwstałego.
3: Arkadiusz Olechowski, Franciszkanin, Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko. Droga Światła to droga Chrystusa, którą my wiernie idziemy. Droga Światła, Akademicka Droga Światła już ma wieloletnią tradycję w Krakowie. Duszpasterstwo Akademickie Krakowskie pod Centralnym Duszpasterstwem Akademickim Świętej Anny wychodzą na ulicę nie tylko po to, by zwracać na siebie uwagę, ale nade wszystko, by przeżywać radość i pokój płynący ze zmartwychwstania Chrystusa. Tegoroczne rozważania, one oscylują wokół tematu, który mamy w tym roku duszpasterskim, to jest uczniowie i misjonarze. Z jednej strony idziemy za Chrystusem jako ci, którzy przyjmują światło od Niego, a z drugiej strony jesteśmy tymi, którzy mając to światło, chcemy go przekazać dalej, przekazać komuś drugiemu.
4: Prawdziwie nie ma go tu, wstał jak powiedział, Alleluja.
5: Krakowska Akademicka Droga Światła stała się ważną tradycją środowisk akademickich i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych wielkanocnych nabożeństw.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Procesja z Wawelu na Skałkę od wieków miała charakter święta kościelnego, ale także patriotycznego i narodowego. Niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci świętego Stanisława będzie świadectwem waszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec Boga. Tak do udziału w uroczystościach ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski i archidiecezji krakowskiej, zachęca metropolita krakowski. W niedzielę o 9 rano z Wawelskiego Wzgórza wyruszy tradycyjna procesja na Skałkę.
2: Procesja rozpoczyna się w katedrze na Wawelu przy dźwięku dzwonu Zygmunta. Zejdziemy ze wzgórza Wawelskiego, a w procesji tradycyjnie idą delegacje z relikwiami, ale też delegacje cechów rzemiosł, różnych bractw, stowarzyszeń, przedstawiciele władz samorządowych i wszyscy, którym miła jest i bliska jest osoba świętego Stanisława. Co do relikwii, które idą w procesji, jest ich rokrocznie kilkanaście, ale oczywiście gromadzi nas tutaj osoba świętego Stanisława, biskupa i męczennika, którego relikwia głowy będzie niesiona uroczyście na samym końcu procesji. Dlaczego jest to dzień wyjątkowy? Bo szczerozłoty relikwiarz na głowę świętego Stanisława to relikwia, która wystawiana jest na widok publiczny tylko dwa razy w roku, w uroczystość świętego Stanisława, czyli w czasie odpustu naszego katedralnego i właśnie w czasie procesji na Skałkę, która jest tradycyjnie organizowana zawsze w pierwszą niedzielę po uroczystości świętego Stanisława. Dlaczego święto patriotyczne? Bo należy cofnąć się do XI wieku, do momentu śmierci i podań, czy legendy o cudownych wydarzeniach, które towarzyszyły śmierci świętego Stanisława. Jak dobrze wiemy, w 11 kwietnia 1079 roku święty Stanisław ginie podczas odprawiania mszy świętej w sanktuarium na Skałce. Zostaje według podań zabity, bezpośrednio pozbawiony życia przez króla Bolesława. Potem z jego rozkazu ciało świętego Stanisława ma zostać poćwiartowane. Legendy podają, że ciało świętego Stanisława w cudowny sposób się zrosło i tego ciała pilnowały orły, które nie pozwalały w żaden sposób zbezcześcić ciała świętego Stanisława. I tutaj symbol scalenia cudownego, rozczłonkowanego ciała Stanisława stał się symbolem jedności narodowej. W tym roku intencje są ogólne. Oczywiście modlimy się jak zawsze za naszą ojczyznę, o jedność, o to, abyśmy żyli w pomyślności w niepodległej, wolnej Polsce. W tym roku to nowość. Nie będziemy mieli gościa żadnego spoza Krakowa, gdyż ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, sam będzie sprawował mszę świętą na Skałce i wygłosi do nas pasterskie słowo. Należy również wspomnieć o pierwszej procesji, czyli kiedy według podań historycznych zorganizowano pierwszą z procesji na Skałkę. Otóż był to 8 maja 1254 roku. 8 września 1253 roku święty Stanisław, biskup męczennik, jest kanonizowany w Asyżu przez Ojca Świętego, a zaraz potem, właściwie w pierwszą nadarzającą się okazją, była data 8 maja 1254 roku i wtedy ówczesny biskup krakowski decyduje o tym, aby po raz pierwszy przejść z Wawelu na Skałkę. Było to nawiązanie do sytuacji, gdzie trasa tej procesji była odwrotna, bo w 1088 roku ciało świętego Stanisława zostało przeniesione ze Skałki na Wawel. Biskup krakowski w 1254 roku po kanonizacji chciał ten kierunek odwrócić i tym sposobem raz w roku idziemy z Wawelu na Skałkę z relikwiami Stanisława.
1: Mówił ksiądz Paweł Baran, proboszcz parafii archikatedralnej. Przypomnę, o 9 z Wawelskiego Wzgórza wyruszy tradycyjna procesja na Skałkę. Tam o 10 przy ołtarzu 3000-leci odprawiona zostanie msza święta, której przewodniczyć będzie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Dodam, że drogę z katedry wawelskiej do bazyliki na Skałce pokonywali kiedyś także polscy królowie w przeddzień koronacji.
0: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Polska pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie pozew o pianę na rzece. Chodzi o potok Olszanicki. Lotnisko Kraków Airport w Balicach jest w sporze ze stowarzyszeniem Nasza Olszanica. Zdaniem mieszkańców piana pływająca po powierzchni potoku bierze się z lotniska. Władze portu lotniczego odpowiadają, że chociaż odpowiadają za część zanieczyszczeń, które wpadają do rzeki, to źródło piany jest jednak inne.
2: Tomasz Fischer, Stowarzyszenie Nasza Olszanica, wiceprezes. Lotnisko pozwało Stowarzyszenie Nasza Olszanica, pozwało mieszkańców o naruszenie dóbr osobistych w związku z publikacją postów na Facebooku w odniesieniu do konkretnego wydarzenia zgłoszenia zanieczyszczenia potoku w dniu 25 kwietnia 2025 roku. Uważamy, że postępowanie w tym zakresie, jak również w zakresie innych postów, które publikowaliśmy w związku z licznymi zgłoszeniami zanieczyszczenia potoku, były analogiczne, nie powodowały naruszenia czyjkolwiek dóbr osobistych, były prawdziwe, nie były kłamliwe, stąd też podjęliśmy rękawice, podjęliśmy wyzwanie i uczestniczymy w tym momencie w postępowaniu sądowym, które wytoczyło przeciwko mieszkańcom lotnisko.
3: Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport. Pozew, który złożyliśmy przeciwko Stowarzyszeniu Nasza Olszanica, dotyczy bardzo konkretnej sytuacji, dlatego że lotnisko nigdy nie zaprzeczało, że zimą, kiedy samoloty i droga startowa jest odladzana, te środki trafiają do potoku olszanickiego. Nie wypieraliśmy się tego. Jesteśmy w trakcie realizowania inwestycji, która ten problem naszym zdaniem całkowicie rozwiąże. Natomiast pozew dotyczy jednej bardzo konkretnej sytuacji. W kwietniu ubiegłego roku Stowarzyszenie Nasza Olszanica w momencie, kiedy na potoku olszanickim pojawiła się piana, stwierdziło, że to są zanieczyszczenia pochodzące z lotniska. Co więcej, stowarzyszenie powołało się na konkretne wyniki badań robionych wtedy przez WIOŚ. My w ramach dostępu do informacji publicznej poprosiliśmy WIOŚ o pokazanie tych wyników badań i wynikało z nich, że nie było tam środków służących do odladzania lotniska. Zresztą proszę pamiętać, że to jest kwiecień, to są takie miesiące, kiedy po prostu tych środków na lotnisku się nie stosuje. Więc nie chodzi nam absolutnie tutaj, żeby pognębić Stowarzyszenie Nasza Olszanica, żeby zakazać mówienia o problemie. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten dialog był prowadzony rzetelnie w oparciu o fakty, żeby był uczciwy. Więc w momencie, kiedy wyniki badań jednoznacznie wskazują, że nie były to zanieczyszczenia pochodzące z Kraków Airport, chcielibyśmy, żeby taka informacja do opinii publicznej trafiła.
2: Sprawa trucia zanieczyszczenia potoku olszanickiego jest już bardzo długa, będzie około 10 lat. W 2016 roku pojawiły się pierwsze incydenty związane z występowaniem substancji, które na początku nie wiadomo było skąd pochodzą, natomiast po ustaleniach w WIOŚ-u okazało się, że w potoku znajdują się zanieczyszczone wody opadowe substancjami, które są używane na lotnisku w Balicach do zimowego utrzymania lotniska. Między innymi tutaj chodzi o substancje typu mrówczan sodu, mrówczan potasu do utrzymywania pasa startowego i dróg kołowania w okresie zimowym, a także propylenowego do odladzania samolotów.
3: Oczekujemy przede wszystkim sprostowania tej informacji. Chcielibyśmy, żeby stowarzyszenie przyznało, że w przypadku tych badań nie stwierdzono takich zanieczyszczeń i tak jak wielokrotnie już władze portu lotniczego deklarowały, my jesteśmy gotowi wycofać ten pozew w każdej chwili. Chodzi nam tylko o to, żeby ta dyskusja o ochronie środowiska, o wpływie lotniska na środowisko była prowadzona w sposób uczciwy.
1: Woda była badana wczoraj przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. I zdaniem tych, którzy badali, piana może pochodzić z oczyszczalni ścieków Zabierzu w Balice, gdzie również zauważono ślady piany. Hello!

0: No i proszę, dobiega końca pierwsza godzina magazynu reporterów. Posłuchaliśmy relacji, które przygotowali nasi reporterzy, a nie było czasu zajrzeć do kalendarza. Był rok 1948 maja, urodził się Ricky Nelson. To amerykański wokalista. Szczególnie popularny był pod koniec lat 50. i w latach 60. Do jego wielkich przebojów należą m.in. Hello Merlu i Traveling Man. Zagrał również w słynnym westernie Rio Bravo. Zginął w 1985 roku w katastrofie lotniczej w Sylwestra. W 1970 grupa The Beatles wydała swój 12. i ostatni album, zatytułowany był Let It Be. Ale utwory na tę płytę były zarejestrowane przed nagraniem albumu Abbey Road. Tyle, że muzycy nie byli wtedy zadowoleni z finalnej wersji, nagrania zostały odłożone. Ponownie zmiksował je Phil Spector i dopiero miesiąc po rozkładzie grupy ukazały się.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.

0: Polska jako pierwszy kraj Unii podpisała umowę na pożyczki Safe. Kolejne dzieci z przedszkola w Lubuskiem zakażone salmonellą. Radom ma najbardziej nowoczesną porodówkę w Polsce. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jako pierwszy kraj Unii podpisała umowę na pożyczki Safe. Jednym z beneficjentów będzie świętokrzyskie MESCO, producent amunicji oraz broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
1: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu Safe, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
0: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO, i zapowiada też zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Według prezydenta Tarnowa pożyczki Safe to ogromna szansa na rozwój regionu.
2: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy, to nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta. Liczę na to, że kolejne zamówienia będą do Tarnowa spływać.
0: Mówił prezydent Jakub Kwaśny. W ramach programu Safe tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. Mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
4: Zaszczono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
0: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba. Jak dodaje, trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
4: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich. W Lubuskiem salmonelle wykryto u 4 dzieci. Nadal nieznane jest jednak źródło zakażenia. 2 pierwsze przypadki pojawiły się na początku tygodnia, 4 kolejne stwierdzono dopiero teraz, mówi Beata Dunal z sanepidu w Gorzowie.
5: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelli, tylko stwierdził biegunkę.
0: Dzieci są w dobrym stanie, nie trafiły do szpitala. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich zostało zamknięte do odwołania.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Radom ma najbardziej nowoczesną porodówkę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otwiera nowoczesny trakt porodowy. Na pacjentki czekają komfortowe sale i nowoczesny sprzęt. Modernizację sfinansował samorząd województwa mazowieckiego, mówi prezes zarządu szpitala Bożenna Pacholczak.
6: Oddział funkcjonuje od 2000 roku, od 1 stycznia. No i po 25 latach stwierdziliśmy, że nie możemy pracować w takich warunkach, jakie były. Projektujemy, wykonujemy, modernizujemy, żeby to był nie 21, ale 22 wiek na tym oddziale.
0: Inwestycja kosztowała 25 milionów złotych.
7: Kolejne wiadomości o 18. Już chciałem powiedzieć, że do 18 śpiewać będzie Ricky Martin, ale nie. Ricky Martin na początek. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, to druga godzina magazynu. Ricky Martin, potem Rezerwat i jeszcze Dionne Warwick. Kto jeszcze? Teraz nie powiem.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Po tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych okazało się, że jest jeszcze 2000 wolnych miejsc. Niż demograficzny. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają być rozwiązaniem problemu tego niżu demograficznego, między innymi po to, żeby nie trzeba było zwalniać nauczycieli i wychowawców z przedszkoli. Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje igrzyska wiosenne w Zakrzowie. Wystartuje w nich około 300 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Powiemy o tych wyjątkowych igrzyskach. Od października w porcie lotniczym w Balicach będzie działać nowy system ILS. To może oznaczać, że będzie o 80% mniej zakłóceń powodowanych przez mgłę i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Między innymi tym będziemy się zajmować do 18 w magazynie reporterów. Jeśli wystarczy czasu, to jeszcze powiemy Państwu o dość ciekawej wystawie, którą od jutra będzie można oglądać. To wystawa ikon, które przyjechały do Krakowa. 8,5 minuty po 17:00. Rezerwat.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Mniejsze oddziały w przedszkolach mają być rozwiązaniem problemu niżu demograficznego. No, może nie samego niżu, tak jak wspomniałem. Chodzi bardziej o to, żeby nie zwalniać nauczycieli i wychowawców. Władze Krakowa zapowiedziały zmniejszenie maksymalnej liczebności grup z 25 do 22 dzieci. Po ostatniej rekrutacji do przedszkoli samorządowych zostało bowiem około 2000 wolnych miejsc.
2: Wiemy to bardzo dobrze, że rzeczywiście zarówno do przedszkoli samorządowych, jak i niesamorządowych mamy mniej dzieci, ponieważ ten niż nas dotyka. Natomiast jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza dla mnie, dla pana prezydenta Miszalskiego, zwijania żagli, ale wręcz przeciwnie. Obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej. Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale. Dzięki temu, szanowni państwo, nie tylko poprawiamy, czy w zasadzie po prostu jeszcze mocniej polepszamy sam proces edukacyjny, opieki, bardziej indywidualizowane podejście do pracy z dzieckiem, ale także jest to dzięki temu także ratujemy miejsca pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo 140 osób przy większej liczbie oddziale, czyli o obecnym 25 dzieciach, musiałoby niestety rezygnować z pracy.
3: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
4: Cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest czwórka dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu i mamy dodatkowych specjalistów.
5: Po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek w którym miesiącu ma dyżur, odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami.
1: W Krakowie jest obecnie 129 przedszkoli samorządowych, a do tych przedszkoli uczęszcza ponad 15 tysięcy dzieci. 17:17 Dionne Warwick w Radio Plus.

0: Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Polska pierwsza w sejf. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
0: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
5: 23 minuty po 17. Dzisiaj 8 dzień maja. Zaglądamy ponownie do kalendarza. W 1977 roku urodził się gitarzysta i wokalista bluesowy Joe Bonamassa. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję słuchać. Jeśli nie, szukajcie Państwo w sieci. Warto. Dwa lata wcześniej w Madrycie urodził się Enrique Iglesias. Jego Państwo chyba akurat znają. Wokalista, syn Julio Iglesiasa. Karierę rozpoczął, gdy miał 20 lat.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie rzut piłką do kosza, przetaczanie opony. Między innymi w takich rywalizacjach wezmą udział uczestnicy czwartych igrzysk wiosennych w Zakrzowie. Te igrzyska organizuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Odbędą się 18 maja. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnościami z różnych placówek w województwie małopolskim.
2: Ksiądz Łukasz Sarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Igrzyska to przede wszystkim impreza sportowa, którą organizuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dedykowana jest osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. Chcemy przez to spotkanie osób z niepełnosprawnościami pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
3: Co będzie się dziać? Jak będą przebiegać igrzyska?
2: To już są czwarte igrzyska, które organizujemy w ośrodku czasowo-rekolekcyjnym w Zakrzowie. Przyjeżdża na nie około 300 uczestników z kilkunastu ośrodków z całego województwa małopolskiego.
3: Jakie są konkurencje?
2: Na przykład rzut piłką do kosza. Na przykład przetaczanie opony. Konkurencja, która wzbudza najwięcej radości, najwięcej uwagi, aż do tego stopnia, że jest nie do ogarnięcia przez organizatorów, więc została wyłączona z punktacji. To jest przyciąganie liny. Ona wzbudza najwięcej radości, zaangażowania, ale ze względu na to, że podczas wykonywania tej konkurencji dobiegały osoby spoza drużyny, które chciały pomóc, wydarzyły się tam różne śmieszne i dziwne sytuacje, więc dalej ją organizujemy,

0: Potem pada hasło rozpoczynające igrzyska. Czwarte igrzyska wiosenne dla osób z niepełnosprawnościami uważam za rozpoczęte.
1: Jakie są wrażenia uczestników?
0: Ich uśmiech, ich zaangażowanie, ich radość, z którą przeżywają ten dzień i to oczekiwanie na igrzyska, które słychać w naszych ośrodkach, w naszych placówkach, które jest tak duże, sprawia, że to jest dla nich dobry czas, dobry dzień. Nie tylko dobra zabawa, ale i okazja do spotkania, do integracji, do pobycia razem. I myślę, że po tych trzech edycjach jesteśmy już w takim momencie, w którym możemy powiedzieć, że te igrzyska wpisały się na trwałe w krajobraz wiosenny. Chcę dodać jeszcze bardzo ważną rzecz, że my je organizujemy w ośrodku czasowo-rekolekcyjnym, który nosi imię Jana Pawła II. Zastanawialiśmy się nad tym, jaki prezent jako Caritas moglibyśmy zrobić na urodziny Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i wymyśliliśmy te igrzyska, które są takim naszym prezentem dla niego. Zawsze je organizujemy w okolicach 18 maja. Akurat w tym roku wypada dokładnie 18 maja.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ikony z Supraśla będzie można podziwiać w Krakowie. Wystawa Jej chwała niezrównana ukaże wizerunki Maryi datowane od XVII do XIX wieku. Wystawę będzie można oglądać od jutra w Muzeum Świętego Jana Pawła II w Krakowie.
2: Ewa Zalewska, Muzeum Ikon w Supraślu. Ikony, które będą prezentowane na wystawie Jej chwała niezrównana, to ikony, które datowane są od wieku XVII do wieku XIX, więc nie są to bardzo stare dzieła ikonowe. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, więc Podlasie przyjechało do Krakowa. Mam nadzieję, że zainteresują te ikony zwiedzających i tych, którzy zainteresowani są ikonografią maryjną w szczególności.
3: Anna Motowicka, ikonograf Muzeum Ikon. Wystawa Jej chwała niezrównana dotyczy ikon maryjnych, których ogólnie występuje kilkaset różnych ikonograficznych typów. Tutaj oglądamy różne typy ikonograficzne. Ogólnie mamy cztery podstawowe, z których wywodzi się kilkaset. Najstarszym jest Oranta, którą już w katakumbach spotykamy. Matka Boża w całej postaci z uniesionymi rękoma ku górze. Taką ikonę będziemy też na wystawie mieli możliwość zobaczyć w całej postaci. Matkę Bożą współczesną, wykonaną akurat przeze mnie. Następny typ ikonograficzny to jest tronująca na podstawie bogini antycznych. Matkę Bożą przedstawia się na tronie, jako władczynię nieba i ziemi. Dalej z tych podstawowych trzeci to jest Hodegetria, czyli Matka Boża wskazująca na Chrystusa, który siedzi na jednym z jej ramion, czyli wskazująca drogę do zbawienia. I trzeci z tych podstawowych to jest Eleusa miłująca, czyli kiedy Chrystus siedząc na rękach Matki Bożej przytula się do jej policzka, obejmuje ją za szyjkę, mówiący o matczynej miłości, która poprzez osobę Chrystusa przelewa się na cały rodzaj ludzki.
2: Na którą ikonę warto zwrócić uwagę? Myślę, że na wizerunki kazańskiej Matki Bożej, a to dlatego, że ta ikona wiąże się z Janem Pawłem II. I ikonografia w ogóle zrodziła się w końcówce wieku XVII, za czasów cara Iwana Groźnego, ale historia tego wizerunku była bardzo skomplikowana. To była ikona, którą w czasach już później po rewolucji skradziono z kazańskiego monasteru, wyjechała w świat, krążyła po różnych meandrach. Była i w Stanach Zjednoczonych, była i z Błękitną Armią, i była w Fatimie, a później została przekazana Ojcu Świętemu. A Ojciec Święty Jan Paweł II, ten właśnie wizerunek, który przebył tak daleką podróż po świecie, zwrócił cerkwi. Co jest takie istotne, że my te ikony trochę pokażemy w takim podlaskim kontekście. Będą one, można powiedzieć, uroczyście zaprezentowane dzięki ręcznikowi obrzędowemu. Ten ręcznik obrzędowy to taka tkanina, która towarzyszyła w życiu człowieka, można powiedzieć, że od urodzenia do śmierci. To taki pas tkaniny, pas płótna białego, który był zdobiony wzorami haftowanymi, wyszywanymi. Czasem brzegi tego ręcznika zdobiły wzory koronkowe. Była to taka tkanina, która występowała w ważnych chwilach życia. I my tutaj te ikony też ubierzemy w te szczególne tkaniny.
4: Katarzyna Korzeniowska, dyrektor Muzeum Jana Pawła II w Krakowie. Jestem przekonana, że Jan Paweł II na widok tych ikon też uśmiecha się z nieba i czuć jego ducha tutaj, ponieważ właśnie jego styczność z Matką Bożą, ona z tego miejsca promieniuje. Próbujemy, idąc jego ścieżkami, dotknąć osoby Maryi i zbliżyć się do niej i uczyć się od niego, w jaki sposób jej ufać. Jest to tak bardzo majowe, tak bardzo pachnące majówkami i omodlone różańcem, że no, lepiej być nie mogło. Gorąco zapraszamy od 9 maja nasz wernisaż o godzinie 13. Jeśli ktoś miałby chęć zaglądnąć, to będzie wydarzenie otwarte. Można tutaj przyjść, spotkać się z nami, porozmawiać.
1: Ikony w Muzeum Świętego Jana Pawła II w Krakowie od jutra do 31 października mogą Państwo oglądać.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Polska pierwsza w safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Już niedługo mgła na lotnisku w Krakowie nie będzie problemem. 1 października w porcie lotniczym będzie działać nowy system ILS-DME. W praktyce to może oznaczać aż o 80% mniej zakłóceń powodowanych przez warunki atmosferyczne i mgłę. Decyzję umożliwiającą wymianę systemów wydał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
2: Znaczenie strategiczne. Nie boję się tego słowa, ponieważ to, co dziś najbardziej daje się nam we znaki wobec bardzo dynamicznego rozwoju, wobec stałego wzrostu ilości pasażerów, których obsługuje lotnisko w krakowskich Balicach, problemy pogodowe, problemy z tym, że ta pogoda jest tu kapryśna, że często mgły, warunki atmosferyczne nie pozwalają lądować i startować. System, który zostanie zainstalowany, w znacznym stopniu zredukuje te niedogodności. W związku z powyższym rozwój lotniska będzie mógł być jeszcze bardziej dynamiczny.
3: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Decyzja, ona rozpoczyna proces, pozwala po prostu wystartować z pracami. Zakładamy, że one się zakończą do 1 października. To rekordowy okres. Nasi partnerzy z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanęli naprawdę na głowie, żeby tylko spróbować ten okres skrócić, więc ze standardowych 7 miesięcy mamy 5 miesięcy trwania tego etapu prac, ale to nie koniec, dlatego że po 1 października ruszamy z kolejnym etapem tej inwestycji. Będą trwały zmiany już i proceduralne, i które dostosują nasze lotnisko do drugiej kategorii operacyjnej. To pozwoli, żeby ten temat mgieł, który w Krakowie był od lat bardzo dotkliwy. Mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem. Zostanie nie rozwiązany w 100%, ale w blisku 100%, bo my szacujemy ostrożnie, że to będzie ponad 80% mniej zakłóceń. Ale też wiemy, że piloci czasami bardzo długo czekali nad Krakowem, żeby wylądować właśnie w Krakowie, więc może być to nawet znacznie więcej. Oczywiście czekamy na nową drogę startową, jeżeli chodzi o tą inwestycję docelową, to już będzie trzecia kategoria. Natomiast robimy to, co możemy robić tu i teraz, żeby ten komfort pasażerów poprawić, i to jest, myślę, bardzo ważny krok w tym kierunku, żeby po prostu te nasze zdolności operacyjne powiększać. W październiku będzie mniej więcej tak jak dotychczas, czyli wracamy do tego urządzenia w pierwszej kategorii, ale urządzenia nowego, które już nie stwarza ryzyk, że może się coś popsuć albo ten okres eksploatacji będzie negatywnie wpływał po prostu na jakieś ryzyka związane z jego sprawnym funkcjonowaniem. Jest nowe urządzenie, dalej w pierwszej kategorii, a od października intensywne prace już takie, powiedziałbym, kończące, bo my już teraz przygotowujemy lotnisko pod drugą kategorię. Trwają już zamówienia, jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia. Proceduralnie w tle dzieje się bardzo dużo, bo to jest w kilku obszarach dla nas też pewne wyzwanie i inwestycyjne, i proceduralne, ale robimy to, te prace idą zgodnie z harmonogramami. Na razie, Bogu dzięki, się nie materializują ryzyka, które gdzieś tam sygnalizowaliśmy, więc zakładam, że w pierwszy kwartał przyszłego roku wchodzimy już z nową kategorią, wyższą kategorią operacyjną.
4: To bardzo realnie zmieni sytuację. Inwestycja nowego ILS-a jest de facto dwuetapowa, ponieważ w pierwszym etapie wymieniamy stare urządzenie na nowe i to jest ten 1 października tego roku, kiedy nowe urządzenie będzie pracowało operacyjnie, i tutaj będziemy mieli sytuację 1:1, jeżeli chodzi o minima i o latanie. Natomiast równolegle, a może nawet inaczej troszkę, bo już teraz rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia drugiej kategorii, która ruszy w pierwszym kwartale roku przyszłego, i to będzie kamień milowy potężny, bo to będzie zmiana warunków, kiedy można będzie startować, lądować na lotnisku w Balicach przy znacznie gorszych warunkach pogodowych. Czyli ten pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten klucz i ta najważniejsza informacja, do której my się szykujemy, ale tak jak powiedziałem, to są dwa etapy. Druga kategoria zależy od tego, jak jest lotnisko położone, jakie są warunki na lotnisku, jak jest wyposażone lotnisko, jak jest wyposażony paszport, oczywiście tak samo, i efektem tego wszystkiego jest ta druga kategoria, to jest efekt współpracy i synergii tego wszystkiego, co musimy osiągnąć.
1: To mówił Rafał Marczewski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. A w zeszłym roku z lotniska w Krakowie skorzystało ponad 13 milionów pasażerów.

0: sobie takich pytań nie zadaję, co ja tutaj robię, bo Państwo doskonale wiedzą, co tutaj robię. Wraz z Państwem słucham relacji naszych reporterów, ale dzisiejszy program dobiegł już końca.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Kolejny magazyn reporterów w poniedziałek. Dziś to wszystko. Bogdan Ingers-Leben. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Po 18 czekać na Państwa będzie Agata Petela.

0: Firmy zbrojeniowe liczą na pieniądze z sejfu, umowa podpisana. Polska metoda badania jest skuteczniejsza niż cytologia. Ikony z Supraszla w Krakowie, wystawa od jutra w Muzeum Świętego Jana Pawła II. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska podpisała umowę o unijnym sejf. Dostaniemy ponad 40 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek na zbrojenia. Dzięki temu możliwa będzie finalizacja kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
1: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa, inne armaty i działka.
0: Mówił prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą sejf. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważniła szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy na wielomiliardowe pożyczki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Miłosz Sztępień.
2: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
3: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
2: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
4: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora?
2: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał już śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
6: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
5: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ikony z Supraszla w Krakowie. Wystawa Jej chwała niezrównana ukazuje wizerunki Maryi datowane od XVII do XIX wieku. Wystawę będzie można oglądać od jutra w Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na wizerunek Matki Bożej Kazańskiej, którą w XX wieku skradziono z kazańskiego monasteru. Po wielu latach trafiła do Ojca Świętego, a on zwrócił ją do cerkwi.
8: Jestem przekonana, że Jan Paweł II na widok tych ikon też uśmiecha się z nieba i czuć jego ducha tutaj, ponieważ właśnie jego styczność z Matką Bożą, ona z tego miejsca promieniuje. Czujemy jej opiekuńczą obecność.
0: Mówiła Katarzyna Korzeniowska, dyrektor Muzeum Jana Pawła II w Krakowie. 120 ikon będzie można zobaczyć już jutro.
7: Plus.

0: Kawiński w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: 11 minut po godzinie 18. Teraz pora na mnie, Agata Wetala. Dzień dobry, witam się z Państwem i od razu Was pytam, jak Wasze samopoczucie? Bo u mnie 3 kawy wjechały i jakoś nie podziałały. Biometr dziś chyba wyjątkowo niekorzystny, ale będziemy ratować się szybkimi rytmami. Elton John i Michael Jackson to nasz najbliższy plan, a w moim planie jest dużo prezentów oraz propozycje na spędzenie tego weekendu, bo w Krakowie dużo się dzieje, o czym oczywiście będę Państwa informować. A na razie obiecuję, Dziewczyna z jeziora to nowość wydawnicza, o której opowiem już za kilka chwil. Ta książka będzie do wygrania.

0: Heal the World i Michael Jackson i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus.
0: Oto czas na książki. Są miejsca, od których lepiej trzymać się z daleka i o tym pisze Joanna Parasewicz w książce Dziewczyna z jeziora. Ci, którzy już tę nowość przeczytali, twierdzą, że to uzależniający thriller. Trzej młodzi nurkowie przyjeżdżają na Mazury, aby przeprowadzić tutaj badanie archeologiczne dna jeziora, przy okazji dobrze się zabawić. Nie zdają sobie jednak sprawy z tragicznej przeszłości tego miejsca. Gdy znika młody chłopak, a chwilę później przepada bez wieści trzech wysoko postawionych urzędników państwowych, sprawa trafia do sierżanta Skorego. Wszyscy byli ostatnio widziani nad jeziorem i wszyscy zaginęli bez śladu. Im głębiej sięga śledztwo, tym bardziej wymyka się logice. Trop prowadzi do starego tartaku, który pamięta jeszcze czas II wojny światowej. W zabitym deskami budynku drzemią duchy przeszłości, a tylko nieliczni wiedzą, które miejsca trzeba zostawić w spokoju i dlaczego. Nieźle się zapowiada, prawda? I tak tajemniczo. Ponad 400 stron mocnej historii. Thriller uzależniający. Jeśli chcą Państwo poznać dalsze losy tej historii, no to już Luz Plus, małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Dziewczyna z jeziora, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Reklama.

0: Rock and Roll z King Yellow i to są przeboje z nutą nostalgii i też z nutką energii na antenie Radia Plus. 18.30, pora na wiadomości lokalne.
1: W poniedziałek pierwszy pozew w kampanii referendalnej. Od tych informacji zaczniemy wieczorne wydanie wiadomości Radia Plus. Tradycja uroczystego otwierania bram miasta powraca od jutra, a ulicami Krakowa przeszła akademicka droga światła. Ulabiena Nysyczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
2: To są wiadomości Radia Plus.
1: W poniedziałek o 12.00 pierwszy proces w kampanii referendalnej w Krakowie przed Sądem Okręgowym stanie Anna Bałdyga, radna miasta Krakowa. Pozew złożył Rafał Ząbek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Chodzi o internetowe wpisy, które według Ząbka były czystym pomówieniem.
3: W kolejce czekają również osoby, które tutaj dzisiaj były na konferencji, ponieważ publikowały materiały, które no, żywcem były czystym pomówieniem. Tam były twierdzenia prawda, fałsz, czyli na przykład, że inicjatorzy referendum łamali kobietom ręce na ulicach, dokonywali pobić, że w tle krąży łapówka od półświatka.
1: Tłumaczy Rafał Ząbek. Kampania referendalna nabiera więc tempa na ostatniej prostej. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli dziś pismo do komisarza wyborczego z apelem o wyjaśnienie kwestii finansowania referendum. Powinny być informacje jawne, a nie są, mówi poseł Dominik Jaśkowiec.
4: Mieszkańcy Krakowa mają prawo dostępu do pełnej informacji. I to jest bardzo, bardzo istotne na temat tego, skąd te pieniądze pochodzą, ile ich jest i w jaki sposób zostały wydane. A inicjatorzy referendum mają obowiązek zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym ujawnić pochodzenie oraz wysokość środków finansowych, które na swoją kampanię przeznaczają. My się dzisiaj o to pytamy, ponieważ tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy nic.
1: Członkowie komitetu przyznają, że nie mieli zbyt dużych środków na organizację referendum, więc chętnie przyjęli pomoc Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Przypomnę, głosowanie nad odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta odbędzie się 24 maja. Do krakowskiego Barbakanu wraca historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. To inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Ma przypomnieć dawną tradycję uroczystego otwierania miejskich bram.
5: Trzeba z powrotem przywrócić ten obrzęd, jakim jest otwieranie bram miasta Krakowa. My mamy zachowaną tą główną bramę kleparską przy Barbakanie, która jest odrestaurowana i którą możemy otwierać, po to, żeby po raz kolejny w świat poszedł sygnał, który wszyscy znają, ale może zapomnieliśmy, że herb miasta Krakowa pokazuje otwartą bramę. Kraków to jest miasto otwartych bram, otwartych dla gości.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Pokazowa ceremonia odbędzie się jutro i będzie połączona z obchodami Święta Straży Pożarnej. Dzień później wydarzenie na stałe wpisze się w program funkcjonowania Barbakanu.
6: Można powiedzieć, że my jesteśmy inicjatorem tego wspólnie z Muzeum Krakowa, ponieważ hejnał krakowski, hejnał mariacki jest nieodzownym elementem Krakowa, a ten hejnał od wielu lat odgrywają krakowscy strażacy. Także dlatego wpisujemy się w tą inicjatywę i w tą uroczystość otwierania bram miasta Krakowa.
1: Mówi Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem stanie się uroczyste otwarcie bramy kleparskiej przy dźwiękach historycznej fanfary.
2: To są wiadomości Radia Plus.
1: W mroku z pochodniami i z radosnym śpiewem ulicami Krakowa przeszła akademicka droga światła. Studenci i członkowie duszpasterstw akademickich wyruszyli w procesji z Wawelu na Skałkę. Zatrzymywali się przy 14 stacjach upamiętniających zmartwychwstanie Chrystusa i jego spotkania z uczniami.
7: Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
8: Ten ogień właśnie symbolizuje też to światło. Światło rozprasza mroki.
9: Dla mnie osobiście akademicka droga światła jest przeżyciem, które jednoczy wszystkie duszpasterstwa miasta Krakowa.
10: Z intencją to przede wszystkim właśnie tą radość Chrystusową ze zmartwychwstania, żeby się roznosiła na cały świat.
11: Prawdziwie nie ma, bo tu wstał, jak powiedział.
1: Autorami tegorocznych rozważań byli studenci, a akademickiej drodze światła przewodniczył biskup Robert Chrząszcz.

0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Wieczór dziś pochmurny, w regionie do 13 stopni. Pogoda jest niestabilna, w weekend może więc popadać. Na barometrach 1017 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.

0: Volare, Gypsy King w Radiu Plus. Plus? No i tak jeszcze ze śpiewem na ustach, bo wciąż w głowie gra mi Volare. Chcę Państwu opowiedzieć o pięknym, zaczarowanym dniu w Ogrodzie Botanicznym. Już jutro odbędzie się tam półfinał 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie zaprezentują się utalentowani uczestnicy, i to z całej Polski. A wydarzenie poprowadzi oczywiście Anna Dymna i Mateusz Janicki. Na scenie pojawią się również goście specjalni. A o godzinie 17 w Oranżerii rozpocznie się Salon Poezji. Podczas spotkania Anna Dymna, Gabriela Oberbeck oraz Mateusz Janicki zaprezentują wiersze laureatów ogólnopolskiego konkursu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Barwy Ogrodu, a oprawę muzyczną zapewnią Paulina i Weronika Bujok. Zwieńczeniem dnia będzie recital Mietka Szcześniaka z zespołem, który rozpocznie się o godzinie 19. Będzie to przepiękny, muzyczny, artystyczny dzień w Ogrodzie Botanicznym. Wszyscy są zaproszeni. Oficjalny start wydarzenia o godzinie 11, ale do ogrodu można przybywać już znacznie wcześniej, bo od godziny 9. Wejście prawie za free, bo bilety będą kosztować tylko symboliczną złotówkę.
1: Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Zimno na dworze? Firma Suder Ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: What Am I Gonna Do i Rod Stewart w Radio Plus.
1: Plus.
0: Ja teraz chcę Państwu zaproponować takie sobotne wyjście do Teatru Praska 52 na doskonałą komedię małżeńską. Narzeczony mojej żony Jana Jakuba Należytego. Czekają Was art, zabawne dialogi, niespodziewane zwroty akcji, no i przede wszystkim komediowa uczta, która rozpocznie się już jutro o godzinie 19 w Teatrze przy Praskiej. No i jutro wyjątkowo warto wybrać się do teatru, bo czekają dodatkowe atrakcje. Publiczność odwiedzająca teatr może odwiedzić też nowe miejsce do spędzania czasu, kameralną kawiarenkę, która ma dopełniać teatralne doświadczenia i sprzyjać spotkaniom po spektaklach. Oficjalne otwarcie odbędzie się jutro, tego dnia po spektaklu Narzeczony mojej żony. Odbędzie się też specjalny koncert Jana Jakuba Należytego w towarzystwie pianistki Doroty Wasilewskiej na scenie we foyer teatru. Będzie to świetna okazja, by zobaczyć nowe miejsce w działaniu. Podwójne zaproszenie na sobotni wieczór czeka. luz@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać. A jeśli są Państwo już umówieni na sobotę, nie macie wolnego, no to może w niedzielę wybierzecie się do Teatru przy Praskiej, tam o godzinie 18:00. Do zobaczenia spektakl Imię, doskonała komedia. Jeśli ktoś jeszcze tej sztuki nie widział, może z nami nadrobić zaległości. Podwójne zaproszenie również czeka, wystarczy tylko do mnie napisać. Przypomnijcie adres luz@radiomyślnikplus.pl. A teraz prawdziwy klasyk. Bonnie M. Rivers of Babylon.

0: Prokuratura może zająć się przeciekami z matur, jest zawiadomienie. Protest przeciwko bazie paliw w Szczecinie. Powiemy też o stratach przyrodniczych po pożarze w Puszczy Solskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy zdjęć arkuszy maturalnych, które znalazły się w sieci. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę i wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezwłocznie zaproszę nowego szefa BBN-u na spotkanie, zapewnia wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego pokieruje Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA w rządzie PiSu. W kwietniu ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Jest szansa na lepszą zmianę, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Mogliśmy się spotkać tutaj w parlamencie, jak był wiceministrem, ale do tej pory nie współpracowałem. Oczywiście, że trzeba dać szansę. Wiele lat w dyplomacji, z tego co widziałem. Później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które też jest ważne. Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
0: Do najważniejszych zadań nowego szefa BBN-u należeć będą m.in. działania na rzecz reformy sił zbrojnych oraz współpraca z sojusznikami z NATO. Głośny protest w Szczecinie. Mieszkańcy Podjuch wyszli na ulicę, sprzeciwiając się budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
3: Żyć w normalnym, czystym powietrzu, gdzie tu są ekolodzy.
4: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
5: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
0: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Zniszczonych zostało setki hektarów cennego lasu na Lubelszczyźnie. Spalona część Puszczy Solskiej obejmowała siedliska rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz torfowiska. Odbudowa ekosystemu potrwa, mówi inżynier i leśnik oraz lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
7: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
0: Taki pożar na długie lata może zmienić lokalny ekosystem, ale natura sukcesywnie się odbuduje, dodaje przyrodnik.
7: W przypadkach tego typu pożarów na przykład pomocne są bobry, dlatego że one, zatrzymując wodę w lasach, budując swoje zapory i zastawki, podwyższają poziom wód, które są na łąkach, polach czy w lasach właśnie. I tak naprawdę jak teraz przez puszczę jeździłem, to woda była w lesie tylko tam, gdzie były bobry.
0: Las pod Biłgorajem zapalił się we wtorek po południu, spłonęło prawie 300 hektarów. Dogaszanie może potrwać jeszcze przez kilka dni.
6: Luz plus.
8: No to rozpoczynamy już taki totalny piątkowy weekendowy luz. Robimy głośniej, bo to prawda, Eddie Faith Evans. I'll be missing you. I podśpiewujemy sobie z radością, że rozpoczyna się weekend.

0: Anna Maria i Czerwone Gitary w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić na kolejny spacer szlakiem kulturowym Via Medicorum, czyli na spacer po Wesołej. Wśród szlaków wiodących przez Kraków Via Medicorum z pewnością należy do tych wciąż mniej znanych, ale niezwykle pasjonujących. Ma przypominać o dziedzictwie niezwykłego miejsca, jakim jest ulica Kopernika, jej okolice położone na terenie historycznej dzielnicy Wesoła. To właśnie tutaj dokonano wielu przełomowych odkryć, które weszły do kanonu polskiej światowej medycyny. Przez lata mieścił się tutaj szpital uniwersytecki, a dziś większość budynków ma już zupełnie inną, ale bardzo ciekawą rolę. Więcej o ich bogatej historii dowiemy się już jutro. To będzie taka okazja, żeby zobaczyć Wesołą zupełnie nowej perspektywy i lepiej zrozumieć jej historyczny charakter. W programie przewidziano m.in. wejście do dawnej kliniki chorób wewnętrznych przy ulicy Kopernika 15. Jutro odbędą się dwa spacery dla rannych ptaszków o godzinie 10, dla tych, którzy wolą sobie w sobotę trochę pospać, czyli o godzinie 13. Oba te spacery rozpoczną się pod hotelem PTTK, poprowadzą Państwa przewodnicy, no i co ważne, udział jest zupełnie bezpłatny, ale trzeba najpierw zarezerwować sobie taką darmową wejściówkę, wchodząc na stronę kbfbilety.pl i to wystarczy, żeby jutro posłuchać wspaniałych historii i wybrać się na spacer. Ten spacer potrwa około 1,5 godziny.

0: aż przyjemnie słucha się tego utworu. I człowiek nawet nie wie, że sobie podśpiewuje w tle. Don't Dream It's Over, Crowded House w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić na taki rodzinny piknik pełen muzyki, tańca, atrakcji dla dzieci oraz dla dorosłych. Ten piknik odbędzie się w Parku Okietka i to już jutro między godziną 11 a 15. Na scenie zaprezentują się m.in. soliści Rockin' Band grupy The Hot Dance. Nie zabraknie także pokazów psów ratowniczych, a finałem całego wydarzenia będzie koncert rodzinny Alicja Jano dzieciom, który rozpocznie się o godzinie 14, ale na uczestników czekać będzie również masa innych atrakcji towarzyszących. Będą warsztaty plastyczne, animacje, gry, zabawy, malowanie buziek, spotkania z pieskami ratownikami, strefa z kostką Rubika. Będzie można też posadzić własną sadzonkę. No a o to, żebyśmy nie zgłodnieli, zadbają już food trucki. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu w takiej rodzinnej, fajnej atmosferze. Wśród zieleni. Wszyscy są zaproszeni, bo udział w imprezie jest zupełnie darmowy. Nic nie kosztuje, wystarczy tylko przyjść, zabrać ze sobą na przykład butelkę wody i dobry humor, a piknik odbędzie się w Parku Okietka między 11 a 15.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł, limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Living Satellite, Tasme Archer. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. No z lekkim opóźnieniem, ale jest. Ula Bieniania-Syczyńska w studiu Radia Plus, 19.31. Czas zatem na wiadomości lokalne.
1: Zmiany w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Od tego tematu zaczniemy wieczorne wydanie wiadomości Radia Plus. W niedzielę w Zakopanem odbędzie się kolejna edycja Ciuchobrania, a jutro w Krakowie ostatnie spotkanie w ramach Portu 2.0. Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
2: To są wiadomości Radia Plus.
1: 17 łóżek, pompy, gabinet psychologiczny i doświadczony zespół. Nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia został otwarty w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II. Dotychczas był on częścią kardiochirurgii, od teraz funkcjonuje jako osobna jednostka. Dzięki temu pacjenci po przeszczepie serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach.
3: Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie w każdej sali w łazienki. Są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion.
1: Mówi Karol Wierzbicki, zastępca kierownika oddziału mechanicznego wspomagania krążenia. Obecnie w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie na przeszczep serca czeka 70 pacjentów.
3: Część pacjentów jest w trybie pilnym, część pacjentów jest w takim trybie elektywnym. Tutaj w tym szpitalu też od kilku lat rozpoczęły się transplantacje płuc, które nabierają rozpędu, więc można powiedzieć, że przeszczepia się już tutaj wszystkie narządy klatki piersiowej, które można przeszczepić.
1: Dodaje Wierzbicki. Oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia funkcjonował w szpitalu jako część kardiochirurgii od 1 października 2024 roku. Wykonano w nim 36 przeszczepów serca lub implantacji pomp LVAD oraz dokonano 600 hospitalizacji. W niedzielę w Zakopanem odbędzie się kolejna edycja akcji Nie wyrzucaj, podaj dalej. To wydarzenie dla tych wszystkich, którzy chcą dać przedmiotom drugie życie. Dotyczy to ubrań, ale też wielu innych rzeczy związanych z wyposażeniem domu, mówi Maria Szymańska, główna organizatorka akcji.
4: Chodzi o to po prostu, żeby możliwie jak najdłużej wykorzystywać rzeczy, które do tego się nadają.
5: Czyli pozbywamy się z domu dobrych rzeczy, rozumiem.
6: Wszystko są dobre rzeczy, nie są to zniszczone rzeczy. Po prostu często jest tak, że w szafie mamy rzeczy, które już nie nosimy i możemy je tutaj przynieść. Ktoś inny je będzie nosił, a możemy sobie wziąć też coś innego, co nam się spodoba, żeby nie wyrzucać na śmietnik tych rzeczy.
1: Dodaje Alina Zemelfert, współorganizatorka akcji. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem w godzinach od 12 do 18.
2: To są wiadomości Radia Plus.
1: Konferencja Adoracja i Uwielbienie to czeka na uczestników Portu 2.0 w Krakowie, czyli spotkania dla młodych osób, które chcą pogłębić swoją wiarę, odkryć powołanie lub doświadczyć wspólnoty. W sobotę już ostatnie, mówi siostra Pia z Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saksja.
7: Dla niektórych ostatnie, dla niektórych może być pierwsze i początkiem, bo w tym Porcie 2.0 zapraszamy ludzi młodych do tego, żeby z nami się modlili, z nami rozeznawali, żeby mogli skorzystać też i z naszej pomocy, ale przede wszystkim mieli takie miejsce zatrzymania.
1: Port, czyli poznaj, otwórz się, rozeznaj, trwaj, to spotkania, które są kontynuacją idei duszpasterzy powołań. Podobne wydarzenia są już w innych diecezjach.
7: Port był takim początkiem dla innych także diecezji, między innymi w Warszawie, gdzie jest most, czy w Poznaniu oraz w Tarnowie, a już wiem, że szykuje się też diecezja katowicka na takie spotkania z młodymi i będą teraz u nas gośćmi, żeby zobaczyć i z nami się pomodlić.
1: Ostatnie spotkanie Portu 2.0 rozpocznie się o godzinie 19 w kościele świętego Mikołaja w Krakowie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: W sobotę do 16 stopni, w niedzielę cieplej, bo do 19 i więcej słońca. A kolejny tydzień póki co zapowiada się w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu. Dobrego weekendu.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.

0: Alicja Majewska w Radiu Plus, a teraz mam dla Państwa nowość wydawniczą, fascynującą książkę Pisz do mnie, naucz się, czyli życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Po wojnie Warszawa była w gruzach, więc na kilka niezwykłych lat sercem polskiej kultury stała się Łódź. To tu tymczasową siedzibę miały wydawnictwo Czytelnik pod wodzą Jerzego Borejszy, wytwórnia filmowa Czołówka z Aleksandrem Fordem na czele, Ministerstwo Kultury i Sztuki, redakcji licznych gazet i pism. Cała śmietanka przebywała, bawiła się w kamienicach przy Piotrkowskiej, w Grand Hotelu spotykali się ludzie kina, teatru, radia, muzyki, sztuk plastycznych oraz nauki. Przyjechali z potrzeby tworzenia, często tylko na chwilę, ale właśnie ta chwila okazała się wyjątkowa. Pisz do mnie, naucz, to barwna gawęda o życiu artystycznym i towarzyskim w mieście kominów fabrycznych, które na krótko stało się taką nieformalną stolicą Polski. Opowieść o czasie, który szybko minął, pozostawiając po sobie legendę. I o tej legendzie poczytają Państwo w książce, którą napisała Małgorzata Czyńska. Pisz do mnie, naucz, życie kulturalne, towarzyskie w tymczasowej stolicy. Pięknie napisana książka, wzbogacona, liczne fotografie. Luz plus małpa radio, myślnik plus .pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Łódź, otrzyma tę nowość w prezencie.
1: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Future i Sade. To są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Kto chce wyrobić jutro 10 tysięcy kroków, no to ma kolejną propozycję spacerową. Chcę Państwa zaprosić na spacer historyczno-kulturowy Zielone Skrzydła Krakowa, który odbędzie się jutro, start o godzinie 10, zatem nie będzie można długo pospać sobie w domu. Zbiórka uczestników pod pomnikiem lotników polskich przy Alei Jana Pawła II, a spacer poprowadzi Kamil Stasiak. Historia lotnictwa nieodłącznie wiąże się z terenami zielonymi. Nie inaczej było w Krakowie, to z ogrodu botanicznego wystartował pierwszy polski balon na ogrzane powietrze. Jednak na dobre aeronautyka zadomowiła się dopiero na rakowickich Błoniach. Stamtąd na przełomie XIX i XX wieku wznosiły się oczy twierdzy Kraków, balony obserwacyjne austriackiej armii. W 1912 roku w miejscu tym powstało lotnisko, a w 4 lata później zaprojektowane zostały lotnicze koszary nawiązujące do francuskiego projektu ogrodu dla lotników. W trakcie spaceru uczestnicy usłyszą o historycznej zieleni lotniska oraz dowiedzą się, jak roślinność przyczyniła się do rozwoju techniki lotniczej. No, trzeba przyznać, że ciekawe tematy zostaną poruszone podczas jutrzejszego spaceru, który, przypomnę, startuje o godzinie 10. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie trzeba się wcześniej zgłaszać, rejestrować, wystarczy po prostu przyjść w miejsce zbiórki. Udział w spacerze jest oczywiście bezpłatny. No i tak klimatycznie teraz żegnam się z Państwem, bo to już perfekt, z wielkim hitem niewiele Ci mogę dać. Pięknego weekendu wszystkim życzę. Umawiamy się na poniedziałek na godzinę 18. Agata Petela, papa.

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
2: Rząd podpisał umowę na unijne pożyczki Sejm, Pałac Prezydencki mówi o konsekwencjach. Naczelna Izba Lekarska domaga się dymisji wiceminister zdrowia. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 44 miliardy euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Michał Skolimowski.
3: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
4: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
3: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część między innymi do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
5: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
3: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
2: Podpisanie umowy SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Groził, że poleje benzyną i podpali polityków poznańskiej KO, usłyszał wyrok. Sąd skazał Łukasza S. na 3 miesiące bezwzględnego więzienia za groźby kierowane wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego i zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka.
6: Dla mnie to jest pozytywny sygnał, że dzisiaj nie można być bezkarnym, że również w internecie nie jest się anonimowym i że za takie czyny ponosi się odpowiedzialność. I mam nadzieję, że to trafi do informacji wielu osób, czy do wiadomości wielu osób, które mają takie ciągoty, żeby w internecie hejtować.
2: Mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. Skazany 46-latek wyszedł już z więzienia. Sąd wziął pod uwagę okres tymczasowego aresztowania. Łukasz S. dostał też 20 godzin prac społecznych. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Izba w piśmie do premiera i domaga się dymisji. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
7: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
8: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje. Dostajemy pismo, które wzywa do tego, żebyśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
7: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
9: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
7: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Minęło 12 miesięcy pontyfikatu Leona XIV. Kardynał Robert Prevost został papieżem 8 maja 2025 roku. Jak zauważa watykanista Michał Kłosowski, Leon XIV ma bardzo dobrą prasę.
10: To jest papież, który jest bardzo dobrze odbierany przez media, który cały czas szukam klucza do zrozumienia tego pontyfikatu. No i widać, że papież jako intelektualista z jednej strony, z drugiej strony człowiek, który jest tą częścią amerykańskiej duszy w jakiś sposób zainfekowany tej takiej właśnie ekspresyjności, zewnętrzności w rozumieniu otwartości na media, no dostał duży kredyt zaufania od mediów na całym świecie.
2: W słowach kierowanych do dziennikarzy Leon XIV wielokrotnie apelował o odrzucenie agresywnej retoryki. Wskazywał, że media mają jednoczyć, a nie dzielić, promując szacunek i poszukiwanie prawdy.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
11: Witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na 4-godzinną prywatkę z Radiem Plus. Zaczynamy słonecznie. Gumbay Dance Band i Son of Jamaica, potem Saragossa Band i Zabadak. Long time ago, when I was a young boy,
12: I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my iron man and Brandon. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

To była formacja Saragossa Band, a przed nami dwa utwory, które wyprodukował Frank Farian. Pierwszy to Bahama Mama w wykonaniu grupy Bonem, a drugi to Bend Me, Shape Me. Ten utwór wykona Gilla.

0: To była wokalistka i gitarzystka basowa Gila, Band Me, Shape Me. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.

0: Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Drugi piątkowy miks otwiera hiszpański duet Baccara piosenką The Devil Sent You to Laredo. Potem El Chato i Obibire, będzie też grupa Gypsy Kings wiązące swoich największych hitów.
2: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

To była grupa Chocolates, a przed nami trio Gibson Brothers w ich wykonaniu Mariana, potem Manhattan Transfer Quantum. No i ten miks, tak jak zaczynał duet Baccara, tak też go zakończy utworem Granada.

0: hiszpański duet Bakara utworem Granada zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Suzy Quattro, przypominamy jej wielki hit nagrany wspólnie z Chrisem Normanem, to piosenka Stumbling In, potem kolejny duet Bonnie Tyler, Shaking Stevens, Rocking Good Way, no i jeszcze jeden duet Maggie Reilly, Mike Oldfield i Moonlight Shadow. I love

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami hity spod znaku Italo Disco. Na początek Silver Pozzoli i Around My Dream. Potem Baltimora, Tarzan Boy i Danny Keith w piosence Keep On Music.

0: był Danny Keefe, a teraz już Roberto Zanetti, czyli Savage i Only You. Potem Ken Laszlo i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

złotą nostalgii.

Włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix. Radio Blue. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to dyskotekowe hity z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Australijczyk John Paul Young i Love is in the Air. Potem Hiszpanka Luisa Fernandez i Lay Love on You. Będzie też duet Otoan w piosence Hands Up, a także grupa Eruption w nagraniu One Way Ticket.

0: To była grupa Eruption, a przed nami Village People, YMCA, Donna Summer, I Remember Yesterday i Boys Town Gang w piosence Can't Take My Eyes Off You.
1: Prywatka z Radiem Plus prezentuje Marek Środz.

To był zespół Boys Don't Gang, a my zwalniamy. Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki w piosence Niecierpliwi. Potem Beata Kozidrak i grupa Universe w nagraniu Tyle chciałem ci dać i Demono w piosence Znów jesteś ze mną.

To był Nick Cayman, artysta, który zaczynał swoją karierę jako tancerz w zespole Madonny. Usłyszeliśmy jego jedyny wielki przebój, piosenkę Each Time You Break My Heart. A już za chwilę utwory, które wyprodukował słynny producent Nile Rodgers. Na początek Diana Ross, Upside Down, potem David Bowie, Let's Dance i zespół Chic w piosence I Want Your Love.

dalszym ciągu hity, które wyprodukował Nile Rodgers, lider zespołu Chic. Oto Sister Sledge i We Are Family, Madonna Like a Virgin i ponownie zespół Chic w nagraniu Le Freak.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.